swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: No dzisiaj od samego rana przyjemne słoneczko, chociaż na termometrach tylko 13 stopni. Dziś w południowej Wielkopolsce maksymalnie 20 i tego słońca będzie nieco mniej. Zobaczymy, jak tam kwestie opadów. Być może w części naszego regionu jeszcze trochę popada. Wiatr na razie z zachodu wieje słabo. 15 km na godzinę, później nieco przyspieszy. Na barometrach 1016 hektopaskali warunki biometeo są jeszcze korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: szósta.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Są ranni po przejściu nad Polską burz. Dziś pogoda już spokojniejsza. Hiszpanie zostali piłkarskimi mistrzami świata. Wygrali z Argentyną. Wojna na Bliskim Wschodzie znów podnosi w Polsce ceny paliw, zwłaszcza diesla. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śląskie, lubelskie i małopolskie. W tych województwach była po południu i wieczorem najtrudniejsza sytuacja związana z burzami. Alerty obowiązywały niemal w całej Polsce. Straż pożarna odnotowała ponad 1500 zgłoszeń. W Targanicach na Podbeskidziu drzewo spadło na bryczkę. 5 osób zostało poszkodowanych. W Bielsku-Białej konar runął na autobus. Drzewo upadło też na jadący samochód. Nikomu nic się nie stało. W Białej Podlaskiej było około 200 podtopień. Woprowcy poinformowali o dwóch łodziach, które się wróciły na Jeziorze Żywieckim. Piłkarska reprezentacja Hiszpanii zdobyła Mistrzostwo Świata. W finale pokonała po dogrywce Argentynę 1-0. Gola zdobył w 106 minucie Ferran Torres. Obrońcy tytułu Argentyńczycy przez podstawowe 90 minut nie oddali ani jednego strzału na bramkę Hiszpanów, a ostatnie pół godziny grali w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla Enzo Fernandeza. Finał rozegrano na stadionie East Rutherford pod Nowym Jorkiem. W sobotę mecz o trzecie miejsce Anglia wygrała z Francją. Po szalonym meczu było 6-4. A następne Mistrzostwa Świata za 4 lata w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Po upalnym piątku i sobocie oraz burzowej niedzieli nad Polskę nadciąga ochłodzenie. W wielu miejscach kraju temperatura nie przekroczy dziś 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Niespokojnie może być jeszcze w północnej części kraju, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.
5: Miejscami, zwłaszcza na północy kraju, występować będą przelotne opady deszczu oraz burze z gradem i opadami deszczu i z porywami wiatru do około 65 km na godzinę. Największa szansa na utworzenie się burz będzie w pasie od Pomorza Zachodniego po Warmię.
4: Do końca tygodnia temperatury będą mniej więcej na poziomie 20 stopni. Kolejne ocieplenie w weekend. Będzie drożej na stacjach paliw. Jak wskazują eksperci biura Reflex, w zaczynającym się właśnie tygodniu cena diesla może wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy i zbliży się do 8 zł za litr. Z kolei średnia cena benzyny 95 może wynieść 7,30. Już w ostatnich dniach, jak podliczyła Urszula Cieślak z biura Reflex,
6: ceny benzyny notujemy podwyżki rzędu średnio 24 groszy na litrze. Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio.
4: Koszty tankowania mocno rosną w reakcji na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do eskalacji konfliktu i wznowienia amerykańsko-irańskich działań militarnych. Teraz o polityce węgierskiej. Tamtejszy nowy rząd pracuje nad reformą konstytucji. Premier Węgier Peter Modzior oświadczył, że poparłby obniżenie wieku uprawniającego do głosowania z 18 do 16 lat. Szef węgierskiego rządu określił, że dzisiejsi nastolatkowie posiadają wystarczającą wiedzę, by współdecydować o przyszłości kraju. Polscy siatkarze wygrali w Chicago z USA 3-0 swój ostatni mecz fazy zasadniczej Ligi Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicza już wcześniej zapewnili sobie awans do turnieju finałowego. Na fazę zasadniczą zakończyli na drugim miejscu, ustąpili tylko niepokonanej Japonii. Impreza finałowa zacznie się w Chinach 29 lipca.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
2: Cóż tam się zadziało, ręka w górę, kto jest dzisiaj wyspany, a kto niekoniecznie. Jakie tam się działy dziwne rzeczy. Ja w pewnym momencie myślałam, że to jest ring, a nie boisko, ale jednak. Gratulacje Ferran Torres i znowu powtórka z historii. Po 16 latach znów są mistrzami i znów do grywce ta jedna upragniona bramka, z tą różnicą, że Andraz Iniesta przeniosły to szczęście właśnie w 2010 roku w Johannesburgu. Wtedy pokonana Hiszpania, a teraz Argentyna. Oj, Messi ze łzami w oczach schodzi. pochodził z boiska. Argentyna już trzykrotnie zdobywała Mistrza Świata, jak zapewne wiecie, więc teraz czas na to, żeby puchar wrócił do Hiszpanii. Im się naprawdę po prostu należało jak najbardziej. Oj, te sportowe emocje, było ich sporo wczoraj. No, fajnie, fajnie. To zaraz wracamy do przyziemnych rzeczy. Zobaczymy, jak tam i co nam będzie przynosiło znów te wielkie emocje. Na razie emocjonujący poniedziałek, o może tak. 5 minut po godzinie 6. To dla tych, którzy są zwycięzcami i dla was, którzy wstaną dzisiaj o poranku. Już za momencik We Are The Champions i Queen.

0: Reklama.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Ale wiesz, no z tych sukcesów w Polsce też były sukcesy, bo polscy siatkarze przecież wygrali.
1: Tak.
0: Wywalczyli Mistrzostwa Europy do lat 18. No to też jest co świętować.
1: Z tego wczorajszego finału to najbardziej podobał mi się Donald Trump, który na krzywego chciał sobie zrobić zdjęcie z mistrzami.
0: Tak, o Jezu, nie, po prostu ja nie wiem, co on tam robił, to był przypadek chyba. No dobrze.
1: Myślę, że będzie królował w memach, ale to poczekajmy.
0: Jak zawsze,
1: Internet nie zawodzi.
0: Absolutnie, my też nie zawodzimy. Tomasz Michalak, jak słyszycie.
1: Karolina Romke, jesteśmy tu z wami i gramy.
0: No może najpierw popowiadamy, co w gazetkach, czy nie?
1: To ekspresowo, proszę bardzo.
0: Szybko.
1: Tak, bo mam takie tematy. Mandaryna przyłapana u jubilera. Prasa pyta, czy będą drugie zaręczyny.
0: Czy będą? Ponoć nie będzie ślubu z Wiśniewskim, druga gazeta pisze. Szczerze przyznaję, a w kwestiach związanych z paniami, które się ciągle kłócą, to jest Bosacka, która dogryza Steczkowskiej i potępia ją za reklamę pewnego napoju niewyskokowego.
1: To ja jeszcze o Justynie. Cytuję, żeby nie było. Steczkowska zawstydza Chorwatki, piosenkarka ubierała się i rozbierała w zadarze.
0: Ale że tak,
1: w różne
0: dorosą?
1: Ciuszki. W różne ciuszki się tam
0: że się przebie. Nie, no to modna dziewczyna jest, no to trzeba przyznać, że ma dziewczyna klasę.
2: Reklama.
3: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.
3: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: Jak on ładnie się wpasował z tym Man on the Moon, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Księżyca.
1: To miło.
0: Miło?
1: To miło, tak, oczywiście,
0: widzę,
1: tak.
0: To widzę, że jesteś zachwycony.
1: To jest coś, to jest takie święto, że można poświętować, może niekoniecznie podróżą, ale spojrzeniem w księżyc, rozmarzeniem się na chwilę. O, widzisz? No. Widzisz, jak mi wyszło?
0: Tak? Jak na poniedziałek, powiem ci, że bardzo kreatywnie, romantycznie wręcz bym rzekła.
1: Po weekendzie mi zostało.
0: Po tym sporcie, to ta miłość do piłki przemawia przez ciebie, widzę.
1: Za chwilę nie będzie miłości, za chwilę nie będzie romantyzmu, za chwilę będą konkrety, czyli podróż po drogach regionu, a tam romantyzmu niewiele jest. Oj nie.
0: No chyba, że tam wiecie, że buziaka komuś za kółka puścicie.
1: No, jak wam kierowca zajdzie droga, to buziaczka, żeby tam nie było brzydkich słów i tak dalej. Proszę się pilnować na drogach.
0: Ruszamy w trasę już za kilka chwil.
2: Duet na rano.

0: Daj mnie!
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
4: Dzień dobry, poranne ptaszki pteszone za kółkiem w poniedziałek. Poniedziałek, gdzie na trasie trochę już ruch jest, ale nie jest duży, więc możecie śmigać. Pamiętajcie, że są utrudnienia w postaci remontów. W Kaliszu trochę ich jest. Stańczogowskiego, tutaj spotkacie drogowców. Utrudnienia także miejscami na Górnośląskiej. To przed skrzyżowaniem z Serbinowską na obu przystankach. Tam zwężenia, więc też jedźcie ostrożnie. Złota, a tu z kolei przebudowano odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza i czasowa zmiana organizacji ruchu. No i oczywiście droga krajowa 12 Kalisz Opatówek, to dla małego przypomnienia, bo to już trwa długo. Na razie korków nie ma, ale pewnie zaczną się już wkrótce, zwłaszcza w Zdunach. Pamiętajcie, że możecie cały czas objechać Stłukinią albo Szałę. Ostrów Wielkopolski, tutaj remont na Wrocławskiej, także przebudowa Lodochowskiego trwa. No i droga krajowa 36, to już za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. No tutaj trzeba będzie wyjechać szybciej, jeżeli nie chcecie się nigdzie spóźnić, bo kilka razy postoicie. Na Pleszowie trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego.
5: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Tymczasem lato, wakacje, urlopy, wyjazdy, a wystarczy źle zamocowany rower albo zbyt ciężki boks dachowy, żeby narazić się na mandat i stworzyć zagrożenie na drodze. Przed takim wyjazdem warto sprawdzić o tym, jak przepisy odnoszą się do tego typu ładunków wystających na przykład poza samochód, za obrys auta albo też będących na dachu. Mogą być za wysokie. Warto znać przepisy, żeby nie mieć niespodzianki na trasie.
5: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
4: 27 minut do 7. Samboy.

0: Tak się zastanawiam, przy poniedziałku po tych sportowych emocjach, ile osób spóźniło się dzisiaj do pracy?
1: Jest spora grupa, to na pewno.
0: Niewyspanych, to nie? No, ręka tak, w górę. No. Kto się nie wyspał, kawa musi wjechać.
1: Ja jeszcze spoglądam na te wydarzenia mundialowe, ale takie, które już są połączeniem sportu i trochę polityki.
0: Trochę.
1: No i okazuje się, że jeden z piłkarzy argentyńskich rzeczywiście zignorował Donalda Trumpa tam na scenie, kiedy wręczano medale.
0: Jak to możliwe?
1: I pominął amerykańskiego prezydenta i nie uścisnął dłoni.
0: Będzie to odnotowane, coś czuję.
1: Oj, na pewno. Znaczy, ja myślę, że można spodziewać się w tej sytuacji, nie wiem, szybkiej aneksji Argentyny, albo przynajmniej części tego kraju, ewentualnie kilku gruźb. No, w wersji łagodnej pójdą cła w górę dla Argentyńczyków.
0: Mówisz?
1: I będą cierpieć. No, to jak nic.
0: Słuchaj, on był tam taki zaaferowany, tak niekoniecznie się odnalazł w tym miejscu, że może nie zauważył.
1: Tak, znaczy Donald Trump w ogóle sprawiał wrażenie czasami pominiętego, więc pchał się tam przed ekran.
0: Na piedestał.
1: No, właśnie, zdecydowanie. Ewidentnie mu nie wystarczyły te uściski dłoni. On chciał tam poskakać z tymi Hiszpanami. On chciał wejść
0: się
1: w środek,
0: cisnąć.
1: Tak.
0: No, puchar potrzymać.
1: No i co, i młode brali i tą radość i szczęście, dlatego Mundial musi wrócić do Stanów Zjednoczonych, żeby on mógł jeszcze raz.
0: On będzie w tym temacie działał, nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
2: Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. bmw-kalisz.pl.
5: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
2: Reklama.

0: urodzeni.
1: To był 20 lipca i 1951 rok. Na świat przyszła Anna Demna, polska aktorka teatralna, filmowa, działaczka społeczna, która ma fundację Mimo Wszystko, laureatka Orła za rolę w filmie Ekscentrycy.
2: No, to rozpoczęliśmy od kącika filmowego, tak więc jest. Teraz muzyczny. Carlos Santana, rok 47, też urodzony 20 lipca. Muzyk, gitarzysta rockowy oczywiście i jazzowy, artysta solowy od ponad 50 lat. Inicjator, przedstawiciel rocka latynoskiego. No, uzbierało się.
1: Grażyna Łobosowska, 52 rocznik, to też fajna wokalistka, jazzowa kompozytorka, znana z takich kawałków jak na przykład Czas nas uczy pogody.
2: Chris Cornell, to rok 1964, też amerykański muzyk rockowy.
1: No i mamy Giselle Caroline Bündchen, 1980, brazylijska supermodelka, która na początku swojej kariery w latach 90. już była jedną z najlepiej opłacalnych na świecie.
2: A urodzeni 20 lipca są bezpośredni, optymistyczni, lubią towarzystwo i zabawę.
1: Zależy im na zdobycie towarzyskiej popularności, jak się okazuje.
2: Chętnie uczestniczą w przedsięwzięciach dość ryzykownych i potrafią zainspirować do działania.
1: Są gościnni, są weseli i łatwo zdobywają przyjaciół.
2: Obdarzeni talentem artystycznym, potrafią przeniknąć intencje innych.
1: Zabrzmiało, nieźle, no. W uczuciach się są zmienni z kolei i łatwo się zakochują.
2: Szczęśliwa cyfra 9.
1: Kamień szlachetny to szafir.
2: A sprzyjający wam znak zodiaku to niejakie...
0: samego rana.
1: Tak, pan się tu wyrwał.
0: Bliźnięta.
2: Właśnie, dobrze.
1: Od samego rana bliźnięta.
2: Okay, od samego rana bliźnięta to fajna sprawa. Jak macie bliźniaka, zadzwońcie, pozdrówcie. Dajcie znać, że jest miło.
1: A jak macie urodziny, to też życzymy wam wszystkiego, co najlepsze.
2: Za 12:07.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju, ze świata. W nich o zmianach w programie Czyste Powietrze, a także o remontach. Jeżeli ruszacie na Rysy albo Zawrot, to informacje są, że trasy pozostają otwarte, ale trzeba będzie się liczyć z czasowym zatrzymaniem ruchu. Szczegóły o tym i nie tylko w wiadomościach już o godzinie 7.
2: Reklama.
3: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
4: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
6: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie na razie przyjemne słońce, chociaż temperatura no nie powala, to takie skromne 14 stopni. Dziś w południowej Wielkopolsce maksymalnie zobaczymy 20, może miejscami 21. Może jeszcze trochę pokropić, wiatr zachodu umiarkowany, nieco przyspiesza, warunki biegłe to jeszcze korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 7.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: W Warszawie odbył się protest przeciw agresji wobec Ukraińców. Zmiany w programie Czyste Powietrze. Szybciej można dostać dotacje. Ruszają remonty tatrzańskich szlaków na Rysy i Zawrat. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Warszawie przed ambasadą Ukrainy odbył się protest przeciw przemocy wobec Ukraińców i ludzi innych narodowości. Widzimy rosnącą w Polsce falę antyukraińskich nastrojów, mówili uczestnicy demonstracji.
5: Tak pięknie się zaczęło. W lutym w 22 roku, kiedy wybuchła wojna, Polska była tak pięknym, gościnnym, cudownym krajem. Byłam tak dumna, że jestem Polką. Potem wszystko się zaczęło psuć. Zaczęło się, najpierw kremlowska propaganda zaczęła siać jad, potem nienawiść wypełzła na ulicę.
4: Ostatnio doszło do przynajmniej kilku głośnych ataków na Ukraińców mieszkających w Polsce. W Bielsku Białej mężczyzna w autobusie w wulgarny sposób odniósł się do młodych Ukrainek. Został zatrzymany przez policję, usłyszał zarzuty znieważenia trzech osób i naruszenia nietykalności jednej z nich. Co najmniej 6 osób zginęło, a 4 są zaginione wskutek rosyjskiego ataku na cywilny statek. Według ukraińskich władz Rosjanie ostrzelali jednostkę pod banderą Gwinei-Bissau płynącą na Morzu Czarnym. Trwają poszukiwania zaginionych. Ukraińskie porty położone nad Morzem Czarnym są regularnie ostrzeliwane przez Rosję, to m.in. szlak eksportu ukraińskiego zboża. Papież Leon XIV jest na urlopie w Castel Gandolfo, powtórzył tam apel o pokój na świecie. Zwracając się do wiernych, zebranych w południe na placu przed Pałacem Apostolskim w podrzymskim miasteczku, papież powiedział, że z niepokojem śledzi to, co dzieje się w różnych krajach rozdzieranych przez wojnę i przemoc.
6: Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i umierają z powodu konfliktów. Do wielkodusznych wysiłków na rzecz pokoju dołączajmy naszą wytrwałą modlitwę.
4: Papież przestrzegł też przed logiką sukcesu i wielkości. Wielka Brytania będzie mieć dzisiaj nowego premiera. Zostanie nim nowy przewodniczący Partii Pracy Andy Burnham. Zastąpi Keira Starmera. Około południa polskiego czasu Starmer wygłosi pożegnalne przemówienie na Downing Street i uda się do pałacu Buckingham, by złożyć rezygnację na ręce króla Karola III. Od dziś obowiązują zmiany w programie Czyste Powietrze. Można w nim ubiegać się o dotacje na wymianę starych pieców oraz ocieplenie budynku. Najważniejsza zmiana to skrócenie wymaganego okresu posiadania nieruchomości z 3 lat do 1 roku. Szybciej będzie można ubiegać się o dotacje, mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Ogłoszenie tego programu dzisiaj jest wynikiem bardzo szerokich konsultacji publicznych. Zgłoszono ponad 1370 uwag dotyczących programu, dotyczących jego funkcjonowania.
4: Podniesiono także o 10% limity wsparcia dla wybranych prac termomodernizacyjnych, takich jak ocieplenie budynku czy wymiana okien i drzwi. Ruszają remonty szlaków na Rysy i Zawrat. Tatrzański Park Narodowy informuje, że trasy pozostaną otwarte, ale turyści muszą się liczyć z czasowym wstrzymaniem ruchu i utrudnieniami podczas prowadzonych prac. Pracownicy TPN-u zalecają turystom zabranie cieplejszej odzieży i przygotowanie się na ewentualny postój na trasie. Termin zakończenia remontów uzależniony będzie od pogody.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Mistrzostwo świata dla Hiszpanii. W finale mundialu zespół Luisa de la Fuente pokonał podogrywcę Argentynę 1-0. Obrońcy tytułu atakowali rzadko, przez cały mecz nie oddali żadnego celnego strzału, ale dobrze się bronili. Hiszpania przełamała ten opór dopiero w 106 minucie, a gola na wagę tytułu strzelił Ferran Torres. Ciężko tę radość opisać się słowami, mówi bramkarz Unai Simon. Dopiero to do mnie wszystko powoli dociera. Kiedy to się skończyło? Gdy sędzia użył końcowego gwizdka, nie czułem zupełnie nic. To była po prostu myśl. Myślę, zrobiliśmy to, udało się. Myślę, że dopiero gdy zeszły do nas nasze rodziny, zaczęły nam trochę opowiadać o tym, co same przeżywały. Jestem pewien, że kiedy wrócimy do Hiszpanii, zdamy sobie sprawę, jak szalone było to, co osiągnęliśmy.
9: De la locura que hemos hecho hoy.
8: Argentyna zagrała słabe spotkanie, ale trener Lionel Scaloni ze swoich piłkarzy i tak był dumny. Nigdy nie pozwolę sobie na jakąkolwiek krytykę mojego zespołu. Mam dla niego wyłącznie słowa wiecznej wdzięczności. Mam nadzieję, że pewnego dnia uda nam się to powtórzyć i że reprezentacja znów zajdzie na sam szczyt. To, czego dokonał ten zespół, jest niesamowicie trudne. Szkoda, że nie byliśmy dziś w stanie rywalizować na czysto piłkarskich warunkach, no ale cóż, nie mamy poza tym na co narzekać. Hiszpania po raz drugi w historii wywalczyła mistrzostwo świata. W kapitalnej formie są nasi siatkarze. Podczas ostatniego turnieju Ligi Narodów w Chicago wygrali pewnie wszystkie mecze. Dziś pokonali gospodarzy 3-0 i z drugiego miejsca awansowali do turnieju finałowego w chińskim Ningbo. Fazę zasadniczą wygrała Japonia, która nie przegrała żadnego z 12 meczów. W ćwierćfinale Polska zagra z Ukrainą, pozostałe pary to Japonia, Chiny, Słowenia, Turcja i Włochy, USA. Belg Remco Evenepoel wygrał 15 etap kolarskiego Tour de France z metą na Plateau de Solazon. Drugi był Słoweniec Tadej Pogacar, który zachował żółtą koszulkę lidera. Po kraksie na 21 km przed metą wycofał się dotychczasowy wicelider Duńczyk Jonas Vingegaard. Włoch Kimi Antonelli umocnił się na pozycji lidera Mistrzostw Świata Formuły 1. Włoski kierowca Mercedesa wygrał na torze Spa-Francorchamps wyścig o Grand Prix Belgii 10. rundę sezonu. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci Holender Max Verstappen z Red Bulla.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6:06, tak patrzę w gwiazdy i ponoć ten dzień sprzyja pracy intelektualnej, naradom i podróżom. Mnie to trzecie się podoba.
10: Zwłaszcza po weekendzie. Jak ktoś wrócił do pracy, na przykład po urlopie dwutygodniowym, to tak, to sprzyja pracy intelektualnej, zdecydowanie. Aj.
2: No, my się rozkręcimy, spokojnie, dodamy wam też energii.
10: Ja chciałem pozdrowić tych, którzy dzisiaj wrócili jednak do pracy po dwóch tygodniach. No. I tych, którzy poszli na urlop, też mają fajnie, prawda?
2: Też mają, niech jadą bezpiecznie na ten urlop, no dobrze. A w kwestiach związanych z tym, co tam jeszcze, no to pewnie za chwilę.
10: Horoskop będzie, tego nie zmieniamy.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
4: Patrz, to ściana, którą postawiłem 3 dni temu.
5: O kurczątko, ona stoi.
4: Bo kupiłem u Wesołka wysokiej jakości cement Cemex i trafiłem na promocję.
5: A mówią, że jak tanio, to słabo.
4: Bo nie znają Wesołka.
5: Jesteś wielki. Teraz dostawa na budowę także z rozładunkiem.
6: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
7: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
8: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
9: what is going on here?
8: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
10: Join us.
8: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie.
7: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
11: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
0: Reklama.

0: Media Centrum.
1: Baranie, będziesz dzisiaj spostrzegawczy, nie poddasz się w żadnej sytuacji, zobaczysz wszystkich swoim bezpośrednim, odważnym, zaskoczysz wszystkich swoim bezpośrednim, odważnym zachowaniem, ale nie wyjdzie ci to ponoć na dobre.
2: No dobrze, to będę się kontrolować w takim razie. Na wszelki wypadek, byku, sprawdzaj powiadomienia, bo różne ważne osoby będą dzisiaj z tobą w kontakcie. Zawodowe spotkania trochę się przedłużą, ale będą też ciekawe tematy do rozmów. Bądź dobrej myśli, omawiaj zwłaszcza te pomysły, które zapewnią ci przypływ gotówki.
1: Co u bliźniąt? Przez cały dzień nie mogą liczyć na szczęśliwe zbiegi okoliczności. Wyjaśni się pewna tajemnicza sprawa. Nie wstydź się swoich pomysłów, bo masz szansę zyskać uznania, a nawet dodatkowe pieniądze, które przydadzą się na rozrywki.
2: Raku, w pracy uda się pozbyć kilku zaległości, a to otworzy drogę do bardzo ciekawych zajęć. Wobec konkurencji bądź uprzejmy, ale także bardziej pewny siebie, a wzmocnisz swój autorytet.
3: Lew.
1: Nie bój się odważnych zachowań, uwierz w swoje siły i poszukaj sobie nowego celu do zdobycia. A jeżeli wybierzesz się na zakupy, to zabierz ze sobą przyjaciół. Możesz wydać dzisiaj zbyt wiele na rzeczy ładne, ale niepotrzebne.
2: Jeśli chodzi o pannę, to ta poczuje, że już najwyższy czas zabrać się za ambitne pomysły. Najpierw jednak uporządkuje zaległe sprawy z ubiegłego tygodnia. Kiedy doceni to, co udało się osiągnąć, będzie miała mnóstwo energii.
1: Waga będzie w dobrym humorze, dzień minie szybko, poczuje więcej optymizmu. Do zawodowych spraw postaw, zwłaszcza na takie pomysły, które zapewniają szybki przepływ gotówki, a wieczorem warto zadbać o zdrowie i trochę się wyciszyć przed snem.
2: Skorpionie, zaplanuj, jak zainwestować posiadane środki lub taniej kupić coś, czego bardzo potrzebujesz. Jeśli ktoś zaskoczy cię dzisiaj propozycją, która nie będzie korzystna, to broń się przed stratami.
1: Co u strzelca? Możesz mieć trudności z wyrobieniem się na czas z różnych powodów. Współpracownicy mogą cię nie zrozumieć tak dobrze, jakbyś tego chciał. Zamiast złościć się na cały świat, odetchnij, nie martw się, bo zaległości uda się nadrobić.
2: A koziorożec będzie miał mnóstwo pomysłów na usprawnienie sobie różnych obowiązków. Będzie chciał zmieniać świat, a księżyc dzisiaj sprzyja raczej niekończącym się dyskusjom niż konkretnym czynom.
1: Wodniku, dzień udany. Chętnie zaangażujesz się w nowe projekty. Wejdzie ci to na dobre, bo okaże się, że tylko ty potrafisz coś zrobić i załatwić. Dzień sprzyja także ważnym spotkaniom i rozwiązywaniu różnych problemów.
2: Rybki nie będą odmawiać pomocy i wsparcia, poczują się docenione. W sprawach zawodowych bądźcie jednak ostrożne, bo możecie zapomnieć o ważnych obietnicach albo dokumentach. Wieczorem będzie sporo czasu na odpoczynek i oczyszczenie aury.
1: O, za to oczyszczanie aury to chętnie się zabiorę.
0: Radiocentrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl. Reklama. To będą

0: gwiazdami wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
4: Reklama.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Uwaga, uwaga. Dzisiaj mieszkańcy południowej Wielkopolski usłyszą dźwięki systemu ostrzegania, alarmowania ludności o zagrożeniu z powietrza.
7: To w tym tygodniu w ramach ćwiczeń Alarm 2026, a więcej na temat w wiadomościach już za chwilę.

0: Beautiful.
1: 7:30 minęła, czas na pierwsze 10 wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Zaczniemy od ćwiczeń służby ratunkowych. Będzie o białym kruku kupionym przez Kaliskie Muzeum, a na koniec o podwójnie złotej tenisistce stołowej z Ostrowa Wielkopolskiego.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Mieszkańcy południowej Wielkopolski mogą usłyszeć dźwięk systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. To w ramach ogólnopolskiego ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 2026. Ważne informacje dla mieszkańców. To tylko ćwiczenia. W trakcie ich trwania nastąpi rzeczywiste uruchomienie syren alarmowych emitujących sygnały akustyczne, informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przed planowanym terminem dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa opublikuje ogólnopolski komunikat Alert RCB informujący o ćwiczeniu oraz o ogłoszeniu i odwołaniu alarmu. Alarm 2026 zaplanowano na ten wtorek 21 lipca w godzinach od 7 do 19. Możliwe jest przesunięcie ćwiczenia na środę 22 lipca, także na godziny od 7 do 19.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
3: To bez wątpienia biały kruk, a do tego nabyty w wyjątkowym momencie. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej wzbogaciło się o katalog pierwszej międzynarodowej wystawy drzeworytów zorganizowanej w 1933 roku przez Warszawski Instytut Propagandy Sztuki. Na niej swoje prace wystawiło około 100 artystów z całego świata. W tym gronie był także pochodzący z Kalisza Tadeusz Kulisiewicz.
4: W którym to katalogu znajduje się reprodukcja jednego z czterech drzeworytów, które na owej międzynarodowej wystawie Kulisiewicz prezentował. Jest tutaj też spis wszystkich artystów, którzy wystawiali na tej wystawie. Byli to artyści ze wszystkich stron świata. W katalogu jest też wymieniony protektor wystawy Ignacy Mościcki, czyli sam prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Ten katalog udało nam się wylicytować na aukcji antykwarycznej i właśnie trafił do zbiorów naszej biblioteki.
3: Powiedziała Radiu Centrum Sylwia Szydłowska, kuratorka prezentowanej właśnie w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej wystawy Kulisiewicz Akty. Katalog został pierwszy raz zaprezentowany w czasie kuratorskiego oprowadzania. Po wystawie w miniony czwartek możliwość obejrzenia wystawy i posłuchania opowieści o życiu i twórczości Tadeusza Kulisiewicza także 6 sierpnia. Partnerem medialnym wystawy Kulisiewicz Akty jest Radio Centrum. Na złotym medalu w grze mieszanej się nie skończyło. Mowa o Ostrowiance Aleksandrze Nawrockiej, która z rozgrywanych w Portugalii Mistrzostw Europy U15 w tenisie stołowym wróci z drugim medalem brązowym wywalczonym w grze deblowej.
5: Aleksandra Nawrocka to wychowanka Orła Wysocko-Wielkiej, działającej przy tym klubie Ostrowskiej Akademii Tenisa Stołowego, aktualna reprezentantka KS Bronowianki Kraków. Ostrowianka do złotego medalu w mikście, który wywalczyła w piątek, dołożyła brązowy krążek w grze podwójnej z Łucją Kobosz. Polski duet już w sobotni wieczór był pewny medalu, po tym jak w ćwierćfinale ograł parę węgiersko-rumuńską. W niedzielnym półfinale polska para Łucja Kobosz i Aleksandra Nawrocka uległa parze Rosjanek występujących pod neutralną flagą 0-3, co oznaczało brązowy medal dla Polek. To naprawdę piękna chwila i ogromna duma. Cieszę się, że mogłem obserwować pierwsze lata sportowej drogi Oli i z ogromną radością śledzę jej kolejne sukcesy na arenie międzynarodowej, powiedział Radiu Centrum Karol Lubieniecki, wiceprezes Orła Wysocko-Wielkie, klubu, który wychował obecną tenisową podwójną medalistkę Mistrzostw Europy Kadetów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
1: Ruszamy w trasę po raz kolejny w godzinach porannych. Poniedziałek, nowy tydzień i dzieje się nie jeszcze jakoś strasznie dużo, no ale coś tam trzeba będzie ominąć. Trasa droga 25 już za rondem na Podmiejskiej w kierunku Korczaka. Tutaj uważajcie, miejscami możecie spotkać drogowców. Większość miejsc jest całkiem przyjemna. Droga krajowa 12 o tej porze już zaczyna się sporo dziać w Zdunach. Tutaj postoicie w korku, zwolnicie, bo jest sporo zwężeń, możecie oczywiście cały czas omijać. No to jedziemy jeszcze do Krotoszyna, tutaj utrudnienia na ulicy Raszkowskiej, na wysokości świateł. No i jeszcze prace remontowe na Wiśniowej, tutaj dzieje się nieco więcej.
7: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Kierowcy jadący do Austrii muszą przygotować się na wyższe kary za wykroczenia drogowe. Mandaty pójdą w górę już niedługo, nawet o 50%, a spora grupa naszych rodaków przez Austrię przejeżdża. Na przykład w drodze do słonecznej Italii. Proszę więc uważać. To, czego my nie przestrzegamy, to jazda prawą stroną po autostradzie. Na przykład często jedziemy lewym pasem. Za to będzie grozić w Austrii teraz 100 euro. No przykry to taki początek urlopu, więc lepiej uważać.
7: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: 23 minuty do 8.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
4: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
7: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
0: Reklama.

0: Tak sobie myślę, że po Mistrzostwach Świata do Hiszpanii będą ciągnąć tłumy i jak tam będą sobie Hiszpanie radzić z turystami. My wiemy, jak radzą sobie Włosi na przykład.
1: Tak, nad jeziorem Como w Arenie, to taka mała malownicza miejscowość we Włoszech, wprowadzono tyle kar dla turystów, że ci już muszą przestać zachowywać się jak turyści, bo generalnie wyjdą bez portfela prawie, że bez eurasków.
0: No. Będą to drogie wakacje, mimo że nad jeziorem Como można naprawdę po tanieści. Bardzo proszę, bo chociażby dlatego, że chodzą po miejscowości w strojach kąpielowych, czyli w negliżu prawie że.
1: A obowiązuje już nakaz pełnego ubioru, dotyczy
0: dla dobra
1: zarówno
0: mieszkańców.
1: Tak, kobiet, jak i mężczyzn. Za złamanie kary grozi nawet 200 euro, więc trzeba się ubierać przyzwoicie. Grupy turystów nie mogą się tak kumulować, nie więcej niż 25 osób.
0: To trzeba będzie odliczyć później, wiesz.
1: Tak, nie można powodować zatorów w ruchu i nie można też korzystać z takich głośniczków przenośnych, że idziesz sobie, a muza ci gra, proszę.
0: No bo tutaj nawet kara do 1700 zł, to pięknie. Warena jest fajną miejscowością, więc to dobrze. No, trzeba dbać o jakość życia mieszkańców.
1: I mogłaby być także miejscowością wzorcem dla naszych kurortów nadmorskich, gdzie głośniczków na plaży mnóstwo. I co idziesz, wiesz, 20 metrów, zmienia się parkiet, klimat muzyczny inny.
0: Ale to zobacz, jakie urozmaicenie. Ja to bardziej myślałam w tym kierunku, że dobrze by było w Polsce wprowadzić, co by w Biedronce w kostiumach kąpielowych nie chodzili.
1: A dlaczego?
0: Tak? Zostajesz przy tym?
1: No to zależy, jaki kostium.
0: I tak człowiek chce się skupić na zakupach i nie ma jak, nie? Kochanie, zapomniałem, co miałem kupić.
1: No. A widzisz, także są plusy i minusy, warto to wszystko rozważyć.

0: jesteś ty.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: My też jesteśmy i wiadomości będą.
3: Za 7 minut 8 już po mundialu, więc wróćmy do innych tematów. Pozostał niecały tydzień do jarmarku świętego Dominika. Gdańsk i tłumy gości z całej Polski. To już niebawem.
2: O tym więcej powiemy w wiadomościach 8.
4: Reklama.
5: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
6: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży KIM. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży KIM już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży KIM. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
7: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
8: Czy Twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Zetor, Twój ciągnik to Zetor.
9: Garnitury, garnitury. Który wybrać, ale który?
10: Garnitur! Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Reklama.
11: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Mroże słonecznie, przyjemnie, oby tak zostało, chociaż na termometrach skromnie. Tak temperatura się zmienia, że teraz mam nagle 15. Oj, ciarki przechodzą. Dziś maksymalnie w okolicach 20, wiatr z zachodu umiarkowany i jeszcze trochę przyspieszy. Na barometrach teraz mamy 1016 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
4: 8.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Amerykanie wysyłają kolejne samoloty na Bliski Wschód. Spodziewana eskalacja. Nawałnice przeszły przez Polskę. Wiatr przewrócił łodzie na Śląsku. W sobotę rusza jarmark dominikański. Od ponad 700 lat przyciąga gości z całej Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone wysyłają na Bliski Wschód kolejne samoloty bojowe. F-16 z Niemiec i F-35 z Wielkiej Brytanii. Na Bliski Wschód lecą też samoloty cysterny. Według New York Times wniosek jest oczywisty. Trump wzmocni ataki na Iran. A Irańczycy poinformowali dziś, że uderzyli w amerykańskie obiekty na Bliskim Wschodzie i że doszło do eksplozji tankowców w cieśninie Ormus, kluczowej dla światowego transportu ropy. To wszystko winduje cenę ropy. Brent kosztuje teraz 90 dolarów za baryłkę. Drożeją więc paliwa na stacjach. Już zdrożały o kilkadziesiąt groszy, a ma być jeszcze więcej. Według ekspertów za diesla zapłacimy niedługo prawie 8 zł, a za benzynę średnio 7,30. Premier Donald Tusk w ubiegłym tygodniu uciął spekulacje na temat powtórki tzw. programu CPN, czyli nakładania limitów cen. Jak mówi, powtórka byłaby zbyt kosztowna. Budżet państwa nie może sobie na to pozwolić. Ostatnie limity na stacjach kosztowały krajową kasę prawie 5 miliardów złotych. Potężne burze przeszły przez Polskę. Strażacy usuwali powalone drzewa i wypompowywali wodę z zalanych posesji. Najwięcej interwencji było na Śląsku, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie. Mówi rzecznik prasowy małopolskich strażaków kapitan Hubert Ciepły.
6: Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów oraz udrażnianiu zablokowanych dróg.
5: Bardzo niebezpieczna sytuacja wydarzyła się na Jeziorze Żywieckim. Silny wiatr przewrócił kilka żaglówek, w tym dwa duże jachty kabinowe. Kilka osób wpadło do wody, na szczęście nikt nie ucierpiał. O włos od tragedii było też w Małopolsce. W Targanicach koło Wadowic drzewo przewróciło się na bryczkę, którą jechało 12 osób. 5 odniosło niegroźne obrażenia. Dziś ma być dużo spokojniej, synoptycy zapowiadają tylko przelotne deszcze. W Hiszpanii za to pożary lasów i łąk. Ewakuowano mieszkańców 32 miejscowości. Największe zagrożenie jest w środkowej części kraju, w Kastylii, La Mancha i Aragonii, a także w Katalonii, Andaluzji i kraju Basków. Prognozy mówią, że jutro miejscami w Hiszpanii może być 45 stopni. Nic niepokojącego się nie dzieje, zapewnia Orlen. Przez kilka najbliższych dni w rafinerii w Płocku może być widoczny większy niż zwykle płomień na tzw. pochodniach. To normalne po remoncie instalacji. Łuna z płomienia na tych pochodniach bywa dobrze widoczna, zwłaszcza nocą, nawet z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Pozostał niecały tydzień do jarmarku świętego Dominika. To będzie 766. jarmark w historii. Impreza, która ściąga do Gdańska gości z całej Polski. W tym roku będzie wyjątkowa, bo mniejsza niż zwykle. Remonty w centrum Gdańska przesuną jarmark o kilka ulic, mówi Dorota Solochewicz, menadżerka jarmarku świętego Dominika.
7: Strefa kolekcjonerów, którą wszyscy uwielbiają, strefa vintage, w tym roku nie na długich ogrodach, tylko na targu węglowym. Zaraz na początku Drogi Królewskiej, to tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty.
5: Ceremonia otwarcia jarmarku dominikańskiego już w najbliższą sobotę.
1: Kursy walut.
2: Pewnie tam będziecie operować złotóweczkami, ale cóż, może być różnie, ale jak już macie się zaopatrzyć, to bardzo proszę, sprawdźmy od samego rana Kantor. Średni kurs waluty euro teraz to 4 zł 33 grosze, dolar amerykański 3 zł 79 groszy, frank szwajcarski 4 zł 69 groszy i funt brytyjski na koniec 5 zł i 10 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
2: To żeby nie było tak, od samego rana przy poniedziałku też będziemy składać życzenia tym, którzy dzisiaj świętują imieniny.
8: A właśnie, dzisiaj świętuje m.in. Czesław i Czesława. Z życzeniami warto się wybrać również do Hieronima oraz Leona.
2: Dobrze, to ja czekam, szukam, co mi zostawiłeś. Flavian Eliasz, Flavian Najheliasz i Hieronima Ilona.
8: Bardzo ładnie,
2: nie? Leon już był.
8: Zostawiłem cię jeszcze i nie wiem, dlaczego pominęłaś.
2: Sever.
8: Stoisław.
2: Gdzie tam Stoisław?
8: Stoisław.
2: Stosław.
8: Stoisław.
2: Stosław.
8: Tam jest J pomiędzy.
2: Gdzie tam masz J?
8: Jest ważne.
2: Ja nie widzę J.
8: Ach, tam
2: no, to niech będzie, że jest Stoisław i że jest Stosław.
8: No, dobrze.
2: Tak, kompromis.
8: Tak. Zagraj coś ładnego, bo poziom abstrakcji osiągnęliśmy niebezpieczny.
2: Pamiętacie,
8: 5 po 8?
2: W poniedziałek na kompromisy trzeba chodzić. No nie ma bata.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
5: Reklama.
6: Duet na rano.

0: Jakby ktoś tak po poniedziałku miał nastawienie trochę negatywne do ludzi, może nie chciał z kimś rozmawiać, to jest rozwiązanie.
1: Albo jest takim urodzonym, totalnym introwertykiem. Takim, że on jak widzi człowieka, to ucieka na drugą stronę. Tak. To proszę brać przykład z pana Mauro, który w 1989 roku...

0: Mauro może stwierdził, że wypadałoby pogadać z sąsiadem raz na 32 lata. Nie zaszkodzi, prawda?
1: Ale tak wyobrażasz sobie, po 30 latach się do drugiego człowieka odezwać?
0: A ile tematów wspólnych jest?
1: Fiu, fiu. No.
2: Reklama. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
3: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Reklama.

0: 8:30 minęła, czas na kolejne wiadomości w studiu Radia Centrum. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek powiemy o zaobrączkowanych bocianach. Będzie też o ostatnim dzwonku dla kół gospodyń wiejskich oraz medalu niespodziance ostrowskiej sztafety.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zostały zaobrączkowane, więc ich identyfikacja będzie możliwa na całym świecie. Mowa o trójce wyklutych w tym roku w przygodzisach bocianach. W sumie przygoda złożyła 5 jaj, a pisklęta wykluły się z 3. W minionym tygodniu młode ptaki otrzymały obrączki. Metalowe obrączki ornitologiczne na lewe skoki i zielone obrączki plastikowe na prawe golenie do zdalnego odczytywania, informują koordynatorzy projektu Blisko Bocianów, umożliwiającego obserwowanie gniazda online. W trakcie obrączkowania oceniono także stan młodych bocianów, które dobrze się rozwijają. Sprawdzono, czy w gnieździe nie ma sznurków i folii zagrażających ptakom oraz wyczyszczono obiektyw kamery z pajęczyn i brudu. Obrączkowanie było możliwe dzięki sfinansowaniu przez gminę Przygodzice Podnośnika.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To ostatni moment, żeby koła gospodyń wiejskich z Wielkopolski złożyły wnioski o dotacje na stroje lub niezbędny im do funkcjonowania sprzęt. W ramach konkursu Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie każda z organizacji może otrzymać 6 tysięcy złotych.
3: Podczas różnych wydarzeń zawsze w sposób charakterystyczny koła gospodyń wiejskich chcą się ubrać, zaprezentować, więc myślę, że to jest taki fajny kierunek. To są środki, które można przeznaczyć na zakup jakiegoś sprzętu, można przeznaczyć na zakup strojów, na tego typu przedsięwzięcia. Nie są to pieniądze, które można przeznaczyć na przykład na wyjazd jakikolwiek, bo chcemy, żeby to jednak służyło rozwojowi kół gospodyń wiejskich.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. W ubiegłym roku na konkurs wpłynęło ponad 700 wniosków, a 525 otrzymało dofinansowanie. W sumie zarząd województwa wielkopolskiego na trzecią edycję konkursu przeznaczył 3 miliony złotych. Termin składania wniosków mija dzisiaj. Są najlepsi w Polsce w sztafecie 4x100 metrów, ale że zdobędą medal w sztafecie 4x400 metrów, na to niewielu liczyło. Mowa o reprezentantach klubu sportowego Stal LA Ostrów, którzy w niedzielę na zakończenie 80. PZLA Mistrzostw Polski U20 w Zamościu sprawili jakże miłą niespodziankę.
4: Jeśli w niedzielę liczono po cichu na medal dla klubu sportowego Stal LA Ostrów, to te nadzieje wiązano z finałem trójskoku z udziałem Zofii Losy czy biegiem na 200 metrów z Nikodemem Zimniakiem. Losy, skacząc 12 metrów 26 centymetry, zajęła piąte miejsce. Zimniak awansował do finału z czwartym czasem. W decydującym biegu posypały się falstarty. Jednym z pechowców, który minimalnie przekroczył dopuszczalny czas reakcji, był Nikodem Zimniak. To, co nie udało się w biegu indywidualnym, powetował sobie niespodziewanie w sztafecie 4x400 metrów. Stal w składzie Sebastian Januszewski, Karol Pałatyński, Nikodem Zimniak i Tymoteusz Nowak pobiegła kapitalnie i finiszując czasem 3 minuty 19 sekund i 29 setnych wywalczyła niespodziewanie, a nawet sensacyjnie brązowy medal. Klub sportowy Stal LA Ostrów z 2 złotymi i 1 brązowym krążkiem uplasował się na 6. miejscu w klasyfikacji medalowej 80. PZLA Mistrzostw Polski U20 w Zamościu, a w klasyfikacji punktowej z dorobkiem 65 punktów zajął 9. miejsce na 166 klubów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Informacje dla kierowców.
0: Teraz jeszcze dzień dobry dla wszystkich poniedziałkowych kierowców, którzy już teraz za kółkiem, już po mieście, dzieje się w niektórych miejscach, ale jest całkiem nieźle i tak. Zarówno w Ostrowie Wielkopolskim, jak i w Kaliszu tych korków nie ma dużo w kwestiach związanych z remontami. Oczywiście tutaj nieco więcej się dzieje, więc szybko przypominam, jeżeli chodzi o Ostrów Wielkopolski, remont ulicy Wrocławskiej, tutaj odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Drogowców spotkacie także jeszcze na Ludochowskiego. No i pamiętajcie, pamiętajcie, że wyjeżdżając za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, droga krajowa 36, tam dzieje się najwięcej. Podobna sytuacja na krajowej 12, Kalisz, Opatówek, w Zdunach. No tutaj trzeba będzie postać, bo są spore korki. I w Kaliszu także duży remont od ulicy Stańczukowskiego. Tutaj drogowcy rozpoczęli jeszcze na Górnośląskie miejscami zwężenia przed Carbinowską i na Złotej. To odcinek od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Tymczasem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie opublikowała listę najbliższych remontów, a także nowych inwestycji. I okazuje się, że w najbliższych latach w Wielkopolsce powstanie łącznie prawie 400 km dróg. Okazuje się, że to spore inwestycje. A wśród wielu jest także inwestycja choćby w drogę S11 czy krajową trasę numer 25. To w naszym regionie.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: No to ja teraz mam dla was kawałek od pani Britney, który zagra już za kilka chwil.
1: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: Kalendarz muzyczny.
6: No i mamy dla was prawdziwy hit już za kilka chwil. Rok 1940 najpierw.
7: W Warszawie urodził się wtedy Janusz Kondratowicz. Napisał teksty do wielkiej liczby polskich piosenek, wielkich hitów. 13. Rysunek na szkle. Tyle słońca w całym mieście.
6: Kwiaty
7: i nie
6: we
7: tylko.
6: O, właśnie, zaopiekuj się mną. Ale także
7: swego czasu pod pseudonimem początkowo napisał tekst do tego wielkiego hitu grupy Top One z 1990 roku. My już wiemy po latach, że to był on, Janusz Kondratowicz.
6: Ciao Italia, formacja Top One. Nie Biały Miś, nie Santa Maria, ale właśnie Ciao Italia.
7: A zdecydowanie jeden z ich największych przebojów. Dajcie głośniej.

0: On tutaj o buziakach, o pocałunkach, no proszę. No co prawda nie to święto dzisiaj, ale co tam, no, można.
1: Chciałem tylko powiedzieć, że jak całować, to prinsa, prawda? No bo co? No,
0: to księcia, tak?
1: No właśnie.
0: A nie żabę, żeby książę był? Odwrotnie.
1: Za 6 minut będzie godzina 9, za chwilę wiadomości, a w nich między innymi o tym, dlaczego warto spojrzeć w niebo. Przez kolejne tygodnie będzie można spoglądać.
0: Noc spadających gwiazd przed nami, szczegóły o 9.
2: Reklama.
3: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe. Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol. Wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245. Olej napędowy. Na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
5: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Reklama.
6: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie dzisiaj nieco więcej słońca, choć temperatura nie jest jakaś zadowalająca. Dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce zobaczymy 20 stopni ciepła. Ponoć jeszcze będą możliwe jakieś przelotne opady na barometrach 1016 hektopaskali. Warunki biometeo obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 9.
1: „24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ukraina otworzy archiwa o Wołyniu. One już są otwarte, mówią eksperci. Kaczyński dał ultimatum Morawieckiemu, proponuje mu łyk zimnej wody. Warto nocą popatrzeć w niebo, zaczyna się sezon spadających gwiazd. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To decyzja polityczna, nie przyniesie przełomu w ustaleniach historyków dotyczących Wołynia. Tak twierdzi historyk z Polskiej Akademii Nauk, profesor Tomasz Stryjek. Naukowiec skomentował ostatnią zapowiedź prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o otwarciu ukraińskich archiwów dotyczących zbrodni na Wołyniu. Problem w tym, że te archiwa w dużej mierze były już otwarte, zauważa profesor Stryjek.
5: Według naszej wiedzy, tych, którzy z nich korzystali, zostały one, te zasoby, udostępnione, więc trudno teraz się spodziewać, że jeszcze gdzieś coś nowego w sprawach najtrudniejszych polsko-ukraińskich historycznych w tych archiwach jest do znalezienia.
4: Zgodnie z zapowiedzią Zełenskiego dokumenty mają pochodzić ze zbiorów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Ukraińskiej Służby Wywiadu Zagranicznego. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuję słowa i decyzję Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz premiera Donalda Tuska po tym, jak ukraiński prezydent zapowiedział przed weekendem ustępstwa w sprawie badania zbrodni na Wołyniu. Oprócz zapowiedzi dotyczących archiwów ma być też więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Zełenski poinformował, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski. O chwilę oddechu i łyk zimnej wody zaapelował do polityków Prawa i Sprawiedliwości prezes Jarosław Kaczyński. Dodał, że wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje zaciera ręce. To wszystko po tym, jak w połowie tygodnia kierownictwo partii zobowiązało działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i o Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Ten ostatni przychylił się do prośby prezesa, z kolei były premier wraz z kilkudziesięcioma parlamentarzystami zamierza w swoim stowarzyszeniu pozostać. Trwa publiczna dyskusja pełna uszczypliwości. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek. Norweska policja poinformowała, że przyczyną pożaru w mieście Drammen był najprawdopodobniej nieszczęśliwy wypadek albo samozapłon. Strażacy nadal nie ugasili ognia na południu Norwegii, ale podobno pożar nie zagraża już kolejnym budynkom. Ogień pojawił się w piątek po południu w jednym z domów szeregowych. Szybko objął gęsto zabudowane osiedle i pobliski las. Doszczętnie spłonął obszar o powierzchni 80 hektarów. Znajdowało się na nim 100 domów i mieszkań. Uprzedzamy, żeby nikt się nie wystraszył. Od wczoraj do końca lipca żołnierze będą ćwiczyć na Opolszczyźnie, w Opolu, Turawie i Zawadzkiem. Można nagle spotkać w lesie żołnierzy pojedynczo albo w grupach. Będzie też więcej wojskowych pojazdów. Wojewoda apeluje, by ich nie fotografować. Ani pojazdów, ani samych żołnierzy. A już absolutnie nie publikować żadnych tego typu zdjęć w internecie. Wpatrując się w niebo, możemy zobaczyć Perseidy. Zaczął się sezon spadających gwiazd. Rój meteorów będzie widoczny na niebie pod warunkiem dobrej pogody. Najlepiej wybrać się na obserwacje poza miasto, mówi Tomasz Banyś z łódzkiego planetarium EC1.
6: Z dala od zanieczyszczenia światłami miejskimi, a więc im dalej od dużych skupisk cywilizacji, tym lepiej.
4: Niektóre Perseidy widać już dziś, ale kulminacja będzie w nocy z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będzie można w ciągu godziny zobaczyć nawet 100 spadających gwiazd.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania po raz drugi w historii piłkarskim mistrzem świata. W finale mundialu mistrzowie Europy pokonali 1-0 broniących tytułu Argentyńczyków. Gola na wagę tytułu dopiero w dogrywce strzelił Ferran Torres. Rozstrzygnięcia długo nie było, bo Argentyna skutecznie się broniła kosztem gry w ataku, który w tym meczu właściwie nie istniał. A my graliśmy swoje, mówi obrońca Pedro Porro. To niesamowite. Chodzi o to, że gonisz od małego za marzeniem. Prawdę mówiąc, wcieliłem dzisiaj w życie słowa, które mój dziadek powiedział mi parę parę dni temu. Przywieź puchar do domu, wnuczku. Tak mi powiedział. Sam nie wiem, co teraz myśleć. Nie mogę się doczekać, aż stąd wyjdę i do niego zadzwonię.
5: Idzie tam ja.
7: Hiszpania nie przegrała na turnieju żadnego meczu i straciła ledwie jedną bramkę. To zasługa ciężkiej pracy całego zespołu, mówi bramkarz Unai Simon. Gdyby wszystkie rękawice, w których grałem podczas tego mundialu, potrafiły mówić, powiedziałyby pewnie, że nie miała aż tak dużo roboty, w przeciwieństwie do rękawic niektórych innych bramkarzy. Ale pomogły mi też zachować czyste konto w 7 meczach, jeśli się nie mylę. Pod tym względem to statystyki, które z biegiem czasu bardzo trudno będzie pobić. Ale też muszę powiedzieć, że jestem wdzięczny całej drużynie za utrzymanie tak wysokiego poziomu w defensywie. Unai Simon został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju. Najlepszym graczem został hiszpański pomocnik Rodri, a królem strzelców z 10 golami Kylian Mbappé. Coraz lepsza forma polskich siatkarzy. Po niemrawym początku Ligi Narodów nasz zespół już w bardzo mocnym składzie poleciał do Chicago na ostatni turniej i pewnie wygrał wszystkie 4 mecze z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA, tracąc w nich ledwie jednego seta. Dzięki temu Polacy z drugiego miejsca awansowali do ćwierćfinału Ligi Narodów. W nim zagrają z Ukrainą, a finałowy turniej rozpocznie się 29 lipca w chińskim Ningbo. Tadej Pogacar z dużą przewagą prowadzi po drugim tygodniu Tour de France. Do tego stracił najgroźniejszego rywala. Duńczyk Jonas Vingegaard ucierpiał wczoraj w Kraksie na 15 etapie i wycofał się z dalszej rywalizacji. Teraz wiceliderem jest Belg Remco Evenepoel, który wczoraj był pierwszy. Na mecie minimalnie wyprzedził Pogacara i Isaka del Toro. W klasyfikacji generalnej Słoweniec ma 5 minut przewagi nad Evenepoelem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Duet na rano.
8: 6 minut mamy już po godzinie 9, poniedziałek w kalendarzu od samego rana.
2: No jest, no tak, nie da się ukryć.
8: No nie da się ukryć, ale ja przejrzałem jeszcze tak na szybko ten nadchodzący tydzień, żeby były okazje, wiesz, żeby było wiadomo, co w planach. I zobacz, czwartek dzień włóczy kija, w piątek dzień wirtualnej miłości i to jeszcze międzynarodowy. Jak to świętować?
2: Ale jak świętować? No to portale randkowe są, wiesz.
8: Że w internetach będzie świętowane.
2: Ale
8: przyjemniej będzie przenieść do realu.
2: Tak, to zdecydowanie, namawiamy do tego.

0: Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
5: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
6: what is going on here?
5: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
7: Join us.
5: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie.
8: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
9: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
10: Radio Centrum. Kierujemy.

0: To w takich trochę imprezowych rytmach Gloria Estefan i jej muzyczna konga. Bioderko się rusza, prawda?
1: Rusza się, rusza.
0: No,
1: powiem ci,
0: zadrżało.
1: Że ja bym zastąpiła Shakirę Glorią.
0: A to też może by się sprawdziło.
1: Albo Madonnę.
0: Zaglądamy na wczorajszy koncert, który dzielił nam dwie połowy finałowego meczu mundialowego. FIFA nawet się zgodziła na długą przerwę, taką prawie półgodzinną, żeby, tak, żeby Ameryka
1: sekund.
0: Mogła pokazać to, co jest tam great again, tak?
1: Tak,
0: jak to
1: tak.
0: miało być. No i, komentarze w sieci są średnie, że
1: nie
0: tak
1: było
0: powiem.
1: Nie było takie great.
0: No, że again to jeszcze trzeba poczekać i że słabo i że no wystąpiła Madonna, Robbie Williams.
1: Justin Bieber.
0: Tak, Tom Cruise
1: BTS.
0: Coś tam powiedział, ale nie zjechał na linię, więc lipa i co jeszcze? No.
1: Ale no wielu w ogóle było zdziwionych, że Tom Cruise i on tak taką poruszają, wiesz, jak w filmie, taką mowę poruszającą i
0: no
1: w ogóle...
0: Tak, no. Ale ja widziałem ten moment, tak. Jak Tom Cruise skończył mówić, to on nie bardzo wiedział, co zrobić teraz. Czy tu zejść już, czy zostać? Nikt nie klaszcze.
1: Samolot nie przyleciał, no, góry nie było, żeby się wspiąć.
0: W ogóle nic się nie działo, tak. Także wszyscy się spodziewali efektów specjalnych, że to będzie taka Ameryka, że mucha nie siada, prawda?
1: A mogli zrobić takie małe Mission Impossible, wiesz, wlecieć jakimś odrzutowcem. No Madonna tam dała... Ja myślę, że zamiast Madonny to chyba fajniejsi byli jej towarzysze.
0: Mówisz?
1: Tak. Oni tam, wiesz, fajnie się pokazali.
0: Także, i tak Showska Donald Trump, który świętował z Hiszpanią i to postawiło taką kropkę na tym mundialu, że już bardziej się chyba nie dało.
1: Kropkę.
0: O, zdecydowanie. Radio na wakacje.
2: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.

0: Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Reklama.
3: Od samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: 9:30 i czas na wiadomości. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zajrzymy na ostrowską radiologię, która od kilku lat przechodzi transformację. Będzie o pokonkursowej wystawie online oraz udanych mistrzostwach kaliskiej pływaczki.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wymieniono kadrę, a dzięki temu poprawiła się szybkość i merytoryka. Mowa o radiologii w ostrowskim szpitalu. Dyrektor lecznicy Tomasz Gostomczyk chwali się oddziałem, który w ostatnich latach przeszedł transformację.
4: Chcę powiedzieć, że radiologia, jak zostawałem dyrektorem, to byliśmy w dużym kryzysie, jeśli chodzi o radiologię. Okres oczekiwania na opisy był około 3 miesięcy, nawet 4. Dzisiaj jest to góra 3 tygodnie ambulatoryjne, bo jeśli chodzi o opisy szpitalne, mamy to w tym samym dniu. Nigdy tak nie było. Na przykład pacjent Sorowski, który jest zakwalifikowany do położenia na oddział, to ten opis jest szybciej od pacjenta na oddziale. Także raz, że tak nie było szybko, dzisiaj jest znakomicie, natomiast merytoryka tych opisów znacząco się poprawiła.
2: Powiedział dyrektor szpitala Tomasz Gostomczyk. W pierwszym półroczu 2026 roku wykonano 45 tysięcy opisów, w tym 10 tysięcy opisów tomografii komputerowej, 2,5 tysiąca rezonansu magnetycznego, 10 tysięcy USG i 20 tysięcy zdjęć RTG.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: W tym roku uczestnicy konkursu Ad Fontes Odkrywamy Tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego musieli przygotować prace tylko i wyłącznie multimedialne. Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni w czerwcu, a od kilku dni wystawa ich prac prezentowana jest online na stronie Archiwum Państwowego.
5: W tym roku po raz pierwszy wyjątkowo zaproponowaliśmy typową edycję związaną z pracami elektronicznymi ze względu na to, iż nasze archiwum przygotowuje się do termomodernizacji. No niestety nie mamy na tą chwilę warunków, żeby przechowywać różnego typu makiety czy prace jakieś takie zajmujące więcej miejsca. Dlatego postawiliśmy na prace elektroniczne, a uczniowie wykazali się inwencją także i w tej formie.
2: Powiedziała Radiu Centrum Anna Bestian-Zając, dyrektorka Archiwum Państwowego w Kaliszu. W tym roku uczestnicy konkursu mieli do wyboru 3 tematy. Jan Ptaszyn-Wróblewski, 90. rocznica urodzin wybitnego jazzmana, kultura ludowa powiatu kaliskiego, kolej i jej znaczenie dla Kalisza i powiatu kaliskiego. Wszystkie te prace można oglądać na stronie Archiwum Państwowego, a w sumie w konkursie udział wzięło 57 uczniów z 15 szkół podstawowych i średnich. Julia Maik, zawodniczka KKS Kalisz, wywalczyła tytuł młodzieżowej mistrzyni Polski na dystansie 50 metrów z stylem dowolnym. Złoty medal zdobyła w czasie Mistrzostw Polski Młodzieżowców rozgrywanych od czwartku do niedzieli w Oświęcimiu.
6: Już w eliminacjach Julia Maik była najlepsza. W finale po złoto sięgnęła z czasem 25,05 sekundy, czwartym w historii tej konkurencji w Polsce. Oprócz tego kaliszanka zajęła 3. miejsce na 100 metrów motylkiem z czasem 59,76 sekundy oraz brąz na 100 metrów stylem dowolnych z czasem 56,33 sekundy. W klasyfikacji generalnej reprezentantka sekcji pływackiej KKS Kalisz z rekordowymi 837 punktami uplasowała się na 2. miejscu młodzieżowych mistrzostw Polski. Jak przypomina KKS Kalisz, Julia Maik to niezwykle utytułowana pływaczka, która w swoim sportowym dorobku posiada już status olimpijki z Paryża, brązowy medal mistrzostw Europy seniorów w Belgradzie, 4. miejsce na mistrzostwach świata seniorów w Doha, a także kilkadziesiąt medali mistrzostw Polski oraz liczne rekordy kraju. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: wiedzieć gdzie.
1: Reklama.
2: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
3: Garnitur!
4: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
8: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
9: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
8: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
10: Promocja trwa do 31 sierpnia.
8: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tend, Install Pro. Projekt Roka i Stella.
10: Armatura 24.pl.
11: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62 501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
1: Reklama.
12: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: No i mamy dla was niespodziankę w postaci dwóch panów, którzy zagrali razem, Chris Cornell i Carlos Santana. Oni dzisiaj mają rodziny, ale mamy dla was specjalne wydanie Rocka z okienka, bo mamy dla was brawurowe wykonanie tych panów i kawałka Whole Lotta Love z repertuaru Led Zeppelin.

0: Za 6 minut będzie godzina 10 i za chwilę oczywiście kolejne wiadomości, w których na przykład powiemy o...
1: W których na przykład powiemy znowu o fieście w Hiszpanii z okazji Mistrzostw Świata, ale także tak. O darze młodzieży, który kończy postój w Bostonie.
0: O tym wszystkim punkt 10.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
5: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
6: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
7: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Za oknami teraz sporo chmur i według synoptyków dziś jeszcze z tych chmur nam popada opady, zwłaszcza późnym popołudniem. Teraz na termometrze 18-19 stopni, 20 to dziś maksimum, a po południu znów nieco chłodniej, powieje też z zachodu. Momentami nieco silniejszy wiatr do 30-40 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
4: 10.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Fiesta w Hiszpanii. Hiszpanie piłkarskimi mistrzami świata. Przed ukraińską ambasadą odbył się protest przeciw agresji wobec Ukraińców. Dar Młodzieży kończy postój w Bostonie. W sierpniu wróci do Gdyni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Hiszpania świętuje, jej piłkarska reprezentacja zdobyła Mistrzostwo Świata. W finale mundialu wygrała z Argentyną 1-0. Zaraz po ostatnim gwizdku w Nowym Jorku zaczęło się świętowanie. Nie da się tego opisać. To coś pozaziemskiego. Ponad światem to niesamowite. O mój Boże, ale jestem szczęśliwy. Nie macie pojęcia. Hiszpania, jej tiki-taka. Mój Boże, to piękne. Hiszpanie byli niewątpliwie dużo lepsi w finale, choć wygrali dopiero w dogrywce. W 106 minucie gola strzelił Ferran Torres. Argentyna zawiodła, tylko się broniła i brutalnie faulowała. Niewidoczny w finale był Leo Messi. Argentyńskie media przyznają, Hiszpania była lepsza, ale mimo porażki dziękują swojej drużynie, szczególnie Leo Messiemu, dla którego był to prawdopodobnie ostatni mundial. Na następnym będzie mieć 43 lata. Argentyna nie miała paliwa, ostatni taniec Messiego zakończył się łzami, pisze dziennik Clarín. Dziękujemy, Leo, sprawiłeś nam już ogromną radość. To z kolei dziennik La Nación. W Warszawie przed ambasadą Ukrainy odbył się wczoraj protest przeciw przemocy wobec Ukraińców i ludzi innych narodowości. Uczestnicy protestu pod hasłem Sąsiad sąsiadowi sąsiadem przynieśli flagi Polski i Ukrainy. Zapewniali też o swojej solidarności wobec Ukraińców.
6: Obok mnie stoi mój syn. Nie chcę, żeby musiał żyć w strachu. Niedługo się ożeni, będzie miał dzieci, moje wnuki. Nie chcę, żeby oni też żyły w strachu. Bo strach nigdy nie zatrzymuje się na jednej grupie. Zaczyna zatruwać całe społeczeństwo. Chcę Polskę, w której sąsiad sąsiadowi nie jest przeszkodą, tylko sąsiadem.
5: Widzimy rosnącą w Polsce falę antyukraińskich nastrojów, mówili uczestnicy demonstracji. Policja rozbiła gang zajmujący się bezprawną windykacją długów. Czterej mężczyźni działali z pozoru legalnie, ale faktycznie wymuszali spłaty wierzytelności, uporczywie nękali swoje ofiary i grozili ich rodzinom. Zostali już tymczasowo aresztowani. Śledztwo prowadzi prokuratura w Częstochowie. Wszystkie wagony towarowe, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli w Małopolsce, zostały już odholowane. To umożliwiło rozpoczęcie prac przy naprawie torowiska, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
7: Dopiero po tym, jak tory zostaną naprawione, a trzeba zaznaczyć, że w dwóch miejscach są poważnie uszkodzone, będziemy mogli wprowadzić maszynę od strony piwnicznej.
5: Chodzi o specjalistyczny dźwig szynowy, który wyciągnie wagony z rzeki Poprad. Ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz-Krynica-Zdrój jest nadal wstrzymany. Kursują za to autobusy zastępcze. Fregata szkolna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży kończy postój w Bostonie. Rusza w kierunku Wielkiej Brytanii. To ostatni etap amerykańskiej wyprawy jednostki, podczas której żaglowiec reprezentował Polskę w obchodach 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Kapitan przekonuje, że kondycja załogi jest dobra i że wszelkie problemy techniczne zostały rozwiązane. Do macierzystego portu w Gdyni Dar Młodzieży powinien wpłynąć 24 sierpnia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Duet na rano.
2: 4 po 10, jest poniedziałek, nowy tydzień, nowe możliwości, nowe...
8: O, proszę, zacytowałeś mnie, jak ładnie.
2: Nowe turnusy urlopowe,
8: nawet, nowe RODOS na przykład.
2: Może ktoś sanatorium ma od dzisiaj, no i już się zapisał do jakiejś fajnej grupy tam, no, w sanatorium.
8: Tanecznej. No. Gimnastycznej, akrobatycznej.
2: Poszukującej, tak, różne grupy są, różne.
8: Doświadczenie mile widziane zawsze.
2: Okej, dobrze, to my gramy, Joe, End of Beginning już teraz.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Radio na wakacje.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: 16 minut po 10 i my teraz zaglądamy, a jakże, nie zaskoczymy was, na mistrzostwa po raz kolejny,
2: ale niekopane absolutnie.
1: Na takie mistrzostwa, w których daliśmy radę, daliśmy radę.
2: Tak, i to w takich, gdzie mistrzami jesteśmy, mistrzostwa Europy w układaniu, uwaga, kostki Rubika, 11 złotych medali dla biało-czerwonych.
1: No, okazuje się, że takie mistrzostwa cieszą się naprawdę potężnym zainteresowaniem. Reprezentacja Polski nie miała sobie równych podczas tych mistrzostw. 17 medali. Wspomniałaś o 11 złotych.
2: Tak jest, ale 17 łącznie. No to zobacz, jakie doroba. Ile wariacji przeróżnych tutaj na tej kostce można ułożyć.
1: Okazuje się, że są różne kategorie i to zupełnie serio, słuchajcie. Są na przykład kategorie 5x5x5, 3x3x3 bez patrzenia.
2: Ale zobacz, jeszcze,
1: taka mała kostka.
2: Jeszcze to jest kwestia sekund w układaniu.
1: No, żeby być dominującym w dyscyplinie, to trzeba załatwić sprawę szybko. Wyprzedziliśmy takie potęgi jak Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Włochy. No, generalnie jesteśmy najlepsi.
2: Nie
1: absolutnie.
2: Mamy sobie równych. Zręczne palce Polaków w układaniu kostki, proszę. Nie
1: całe
2: to co
1: szczęście.
2: Nogi w kopaniu, ale...
1: Całe szczęście, że FIFA nie organizuje takiego mundialu, bo nie wiem, czy byśmy tam dali radę, ale Donald Trump byłby zadowolony, gdyby mógł się tam pojawić z naszą reprezentacją na pewno na zdjęciu.

0: Zapraszamy na jazdy testowe. Latem na styku domu i ogrodu toczy się codzienność.
1: Rysiek, wylałam kawę na tarasie. Na pewno tego nie doczyszczę.
0: Kochanie, przecież mamy odporne na zabrudzenia płyty Musso.
2: Płyty Musso marki Vestone dzięki innowacyjnej powłoce Silco Elite są odporne na silne zabrudzenia typu kawa czy tłuszcz. Mussowo na tarasie.
0: I u Wesołka. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
4: Reklama.

0: Wiadomości o 10.30. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o nowych przystankach w gminie Pleszew, sprawdzimy stan wody na Ostrowskich Piaskach i podsumujemy trzeci sparing KKS-u Kalisz przed nowym sezonem.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mieszkańcy gminy Pleszew zyskają 16 nowych przystanków autobusowych, które poprawią komfort korzystania z transportu publicznego. Inwestycja o wartości 540 tysięcy złotych jest częścią unijnego projektu rozwoju zrównoważonej mobilności.
4: Nowe wiaty pojawią się w Zielonej Łące, Prokopowie, Rokutowie, Nowej Wsi, Bukwicach, Kotarbach, Bronowie, Ludwinie, Suchorzewie, Marszewie, Baranówku oraz w Kowalewie. Przystanki staną m.in. przy ulicy Taczanowskiego w Zielonej Łące, w centrum Rokutowa, przy sali wiejskiej w Nowej Wsi, obok szkoły w Marszewie oraz przy przejeździe kolejowym w Kowalewie. Każdy z nich zostanie wyposażony nie tylko w nową wiatę, ale też w stojak na rowery i kosz na śmieci, co ma poprawić wygodę pasażerów, zachęcać też do łączenia podróży rowerem z komunikacją publiczną. Zakup i montaż przystanków to jedno z zadań realizowanych w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Pleszew, którego wartość całkowita przekracza 8 milionów 490 tysięcy złotych. Większość kosztów pokryje dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości ponad 5 milionów 900 tysięcy złotych. Inwestycja ma poprawić dostępność transportu publicznego oraz komfort codziennych podróży mieszkańców miasta i gminy Pleszew. Koszt jednego przystanku przekracza 33 tysiące złotych. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Można już korzystać z kąpieliska na Piaskach Szczygliczce w Ostrowie Wielkopolskim. Badania przeprowadzone przez ostrowski sanepid potwierdziły, że woda spełnia wszystkie normy. Oznacza to, że można bezpiecznie korzystać ze zbiornika.
5: Kąpielisko zostało zamknięte po opublikowaniu wyników badań jakości wody przeprowadzonych 10 lipca. Wówczas wykryto 3,5 tysiąca jednostek tworzących kolonie na 100 ml bakterii Escherichia coli oraz 677 jednostek tworzących kolonie na 100 ml enterokoków. 6 dni później wartości te spadły odpowiednio do 176 jednostek tworzących kolonie oraz 99 jednostek tworzących kolonie. Jak wynika z informacji dostępnych w rządowym serwisie kąpieliskowym, jakość wody na Piaskach Szczygliczce z roku na rok się pogarsza. Ostatni raz została oceniona jako doskonała w 2022 roku. W kolejnych dwóch latach otrzymała ocenę dobrą, a w 2025 roku już tylko dostateczną. Sezon kąpielowy rozpoczął się 27 czerwca i potrwa do 30 sierpnia. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzej.
2: Trzeci sparing w okresie przygotowawczym już za piłkarzami Kaliskiego Klubu Sportowego. Tym razem Beniaminek pierwszej ligi Unia Skierniewice pokonała u siebie przyjezdnych z południa Wielkopolski 4-0. W swoich dotychczasowych rozegranych sparingach Kaliszanie nie wygrali żadnego. Pierwszy z drugą drużyną Zagłębia Lubin zakończył się remisem 2-2. Drugi z Zagłębiem Sosnowiec zakończył się wynikiem 3-0. Dla drużyny z Sosnowca przed startem ligi Kaliszanom pozostał jeszcze jeden mecz z Lechem II Poznań, który odbędzie się 25 lipca. W sezonie 2026-2027 piłkarze KKS-u Kalisz wystąpią w trzeciej lidze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka, naprzeciw numeru 245.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
8: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
9: Join us.
8: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie.
10: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
11: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
12: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.
13: Radio Centrum X.

0: To George Harrison, za 12 minut będzie 11, a my teraz zajrzymy na moment do kina Centrum przy Łaziennej 6 w Kaliszu.
1: Poniedziałek, ja przy poniedziałku trzy tytuły i trzy możliwości. Minionki i straszydło o 15:20, czyli coś o tych żółtych stworkach, które chcą straszyć i potrzebują właśnie zatrudnić takie straszydła, więc można wpadać dzisiaj całą rodziną, bo to z dubbingiem, ale o 17:00.
0: Tak. No, będzie zaproszenie na film o tytule Zaproszenie, tak Zaproszenie dla dorosłych, czyli gwiazdorska obsada, pikantna komedia o blaskach, ale także o cieniach pożycia małżeńskiego.
1: Polecam, żeby poszły pary na ten film. Ja chociaż jako singielka też się uśmiałam. Było całkiem sympatycznie.
0: Ale to taka forma terapii, czy pokazuje, jak jest w rzeczywistości?
1: No, ani jedno, ani drugie. Oj, powiem ci, że to ciężko jest dookreślić. No, ale dla wszystkich na pewno, dorosłych podkreślam, jest to Odyseja Christophera Nolana. Oj, tutaj się dzieje sporo i też jest gwiazdorska obsada, bo Matt Damon, Tom Holland, Annie Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron. No i oczywiście dużo różnych określeń na ten film, ale chyba trzeba pójść i samemu po prostu się przekonać o 19:00.
0: To już dzisiaj. Odyseja w kinie Centrum, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Łazienna 6. Radio Centrum. Babe, I got a stranger in my mind. And I ain't got a clue how to tell you. Got a stranger in my mind.

0: Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Taksi Echo, Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
8: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
9: Reklama. Za 5 minut już będzie godzina 11. Radio w Sejmie ma Żanna Porysiak.
10: Tak jest.
9: Wakacyjnie nastawiona, to na pewno.
10: Tak, zwłaszcza, że pogoda taka wakacyjna.
9: Dobrze
10: idealnie
9: jest.
10: Na wakacje.
9: Dobrze
10: tak
9: jest.
10: Wietrzyk zawieje, ale troszeczkę
9: zobacz,
10: pokropi.
9: Chciałem powiedzieć, że klasyka taka gatunku w Polsce. Było gorąco, upał, kiedy przyjdzie ochłodzenie?
10: Ta.
9: Zrobiło się tak, no delikatnie mówiąc, zimno latem. Kiedy będą upały? No nie dogodzisz Polakowi, no nie ma takiej opcji.
10: No cóż, w kwestiach dogadzania to opowiemy wam, że Polska utrzymała 36. miejsce w najnowszym rankingu FIFA, się okazuje. O tym w wiadomościach powiemy.
9: No a my dziękujemy.
10: Pa.
9: Do usłyszenia, cześć, hej.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: A dziś będziemy pod wpływem niżu z centrum nad północną Polską. Z zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie, więc dzisiaj trochę chłodniej niż wczoraj. Dziś maksymalnie w naszym regionie 21 stopni, a więc temperatura, powiedziałabym początkowo czerwcowa, ale może będzie lepiej. Zachmurzenie małe, potem duże z większymi przejaśnieniami. Miejscowe przelotne opady deszczu również mogą się dzisiaj pojawić, burze z gradem.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ropa najdroższa od dawna, a to podnosi ceny paliw. Sanepid zwiększył liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach. Polska utrzymała 36. miejsce w najnowszym piłkarskim rankingu FIFA, a liderem nowi mistrzowie świata – Hiszpanie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny paliw na stacjach wyraźnie wzrosły, a będą jeszcze rosnąć. Ropa na światowych rynkach jest najdroższa od miesiąca. Z powodu wymiany ciosów między USA a Iranem baryłka Brent kosztuje dzisiaj $90. To zapewne nie koniec, mówi analityk portalu ePetrol Jacek Bogucki.
5: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, to niestety te $100 jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
4: W obliczu takich możliwych wzrostów na giełdach ceny paliw na poziomie 8 zł za litr są już na horyzoncie. Sanepid zwiększa liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach, szczególnie w lokalach sezonowych. Najczęstsze nieprawidłowości dotyczą higieny i złego postępowania z żywnością, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
6: Popularne budki z lodami, budki z fast foodem, tam na pewno będziemy częściej. W miejscowościach wypoczynkowych sprawdzamy dużo częściej punkty te tak zwane tymczasowe. Te kontrole cały czas trwają, one są dosyć intensywne.
4: W przypadku zauważenia nieprawidłowości możemy zgłaszać je za pośrednictwem aplikacji mObywatel albo w portalu eSanepid. Prorosyjski patostreamer z Trójmiasta Paweł N. stanął dziś przed sądem. W Gdańsku zaczął się proces. Paweł N. odpowie za 14 przestępstw skierowanych głównie przeciwko imigrantom i uchodźcom z Ukrainy. Chodzi m.in. o zniszczenie zabytku, zniszczenie flagi państwowej, naruszenie nietykalności osobistej. Nie tylko, mówi prokurator Agnieszka Kotłowska.
7: Jak również działania związane ze znieważeniem na tle narodowościowym i też stosowania przemocy na tym tle.
4: Równolegle toczy się przeciwko niemu śledztwo w sprawie przemocy wobec żony. Z tego powodu mężczyzna został aresztowany. Poznańska policja prowadzi śledztwo w sprawie 60-letniego mężczyzny, który został pobity po tym, gdy stanął w obronie chłopca z Ukrainy. Policjanci przesłuchali już świadków, dzisiaj dostaną zapis z monitoringu z tramwaju, gdzie doszło do pobicia. Rozkwit firm związanych ze sztuczną inteligencją. Każdego dnia w Polsce powstają 34 takie firmy. W samym tylko pierwszym półroczu liczba tego typu biznesów wzrosła o 6 tysięcy, czyli o prawie połowę. Pisze dziś o tym dziennik Rzeczpospolita. Wielka Brytania będzie mieć nowego premiera. Zostanie nim dzisiaj Andy Burnham, dotychczasowy burmistrz Manchesteru. Prosto z Wielkiej Brytanii Tomasz Orchowski.
8: Król Północy, jak nazywany jest Burnham, zostanie 59. premierem Zjednoczonego Królestwa i 7. w ciągu zaledwie 10 lat. Około południa polskiego czasu odchodzący szef rządu Keir Starmer wygłosi pożegnalne przemówienie na Downing Street i uda się do pałacu Buckingham, by złożyć rezygnację na ręce króla. Niedługo później pojawi się tam Burnham, by uzyskać od monarchy formalną zgodę na utworzenie rządu. Wczesnym popołudniem wygłosi przemówienie na Downing Street. Ma też zobowiązać się do zapewnienia większej politycznej stabilności.
4: Jeszcze sport. Polska utrzymała 36. miejsce w najnowszym rankingu piłkarskim FIFA. Jesteśmy wyżej niż nasi rywale w nadchodzącej Lidze Narodów. Szwecja, Rumunia i Bośnia i Hercegowina. Nowym liderem została Hiszpania. Zepchnęła na drugie miejsce Argentynę, a więc wszystko się zgadza. Nowy mistrz świata wyprzedził ustępującego.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A więc może i dobrze, że nie byliśmy na tym mundialu. Kto wie, co by się tam działo teraz w tych wszystkich rankingach. 3 minuty po 11. Dzień dobry, Marzanna Foryszek. On the beach. Juwel.

0: reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
6: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: GAK Grupa Lis zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa Lis. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
8: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: 18 minut po 11.20, lifta mamy poniedziałek, środek lata i taki dzień, który właściwie sam jeszcze nie zdecydował, czy chce być słoneczny, czy może raczej deszczowy. Pogoda w kratkę, więc pod ręką trzeba mieć i parasol, i okulary przeciwsłoneczne. Kto wie, co się przyda. To już 201 dzień roku, do jego końca zostały 164 dni, astronomiczne lato w pełni, przed nami jeszcze 64 dni, więc wakacyjny klimat spokojnie ma jeszcze trochę czasu. Słońce wstało dziś o 5 i zajdzie o 20.55, a to jest prawie 16 godzin dnia. Jasnych godzin wciąż sporo, choć od najdłuższego dnia w roku był już niecałe 40 minut, ale nie dajcie się ani temu, że czas upływa, ani tej kapryśnej pogodzie. Temperatury nadal zachęcają do tego, żeby wyjść na spacer, na jakąś wyprawę rowerową, przedsięwziąć albo po prostu spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu. No wy pomyślcie o tym, jak zagospodarować dzień, a my zadbamy o to, żeby ten poniedziałek miał dobry rytm. No na udany start nowego tygodnia.
1: Radio na wakacje.

0: Odkryj gamę Renault. Modny kaptur rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
1: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
4: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Reklama.
7: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Katalog pierwszej międzynarodowej wystawy drzeworytów zorganizowanej w 1933 roku będzie już można oglądać w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. O tym białym kruku wiadomo.

0: 11.30 przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od ćwiczeń służby ratunkowych. Będzie o białym kruku kupionym przez Kaliskie Muzeum, a na koniec o drugim medalu tenisistki stołowej z Ostrowa Wielkopolskiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mieszkańcy południowej Wielkopolski mogą usłyszeć dźwięk systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. To w ramach ogólnopolskiego ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 2026. Ważne informacje dla mieszkańców. To tylko ćwiczenia. W trakcie trwania ćwiczenia nastąpi rzeczywiste uruchomienie syren alarmowych emitujących sygnały akustyczne, informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przed planowanym terminem zostanie opublikowany ogólnopolski komunikat Alert RCB informujący o ćwiczeniu oraz o ogłoszeniu i odwołaniu alarmu. Alarm 2026 zaplanowano na ten wtorek 21 lipca w godzinach od 7 do 19. Możliwe jest przesunięcie ćwiczenia na środę 22 lipca, także na godzinę od 7 do 19.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To bez wątpienia biały kruk, a do tego nabyty w wyjątkowym momencie. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej wzbogaciło się o katalog pierwszej międzynarodowej wystawy drzeworytów zorganizowanej w 1933 roku przez Warszawski Instytut Propagandy Sztuki. Na niej swoje prace wystawiło około 100 artystów z całego świata. W tym gronie był także pochodzący z Kalisza Tadeusz Kulisiewicz.
3: W którym to katalogu znajduje się reprodukcja jednego z czterech drzeworytów, które na owej międzynarodowej wystawie Kulisiewicz prezentował. Jest tutaj też spis wszystkich artystów, którzy wystawiali na tej wystawie. Byli to artyści ze wszystkich stron świata. W katalogu jest też wymieniony protektor wystawy Ignacy Mościcki, czyli sam prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Ten katalog udało nam się wylicytować na aukcji antykwarycznej i właśnie trafił do zbiorów naszej biblioteki.
2: Powiedziała Radiu Centrum Sylwia Szydłowska, kuratorka prezentowanej właśnie w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej wystawy Kulisiewicz Akty. Katalog został pierwszy raz zaprezentowany w czasie kuratorskiego oprowadzania po wystawie Kulisiewicz Akty w miniony czwartek. Możliwość obejrzenia wystawy i posłuchania opowieści o życiu i twórczości Tadeusza Kulisiewicza także 6 sierpnia. Partnerem medialnym wystawy Kulisiewicz Akty jest Radio Centrum. Na złotym medalu w grze mieszanej się nie skończyło. Mowa o ostrowiance Aleksandrze Nawrockiej, która z rozgrywanych w Portugalii Mistrzostw Europy U15 w tenisie stołowym wróci z drugim medalem brązowym wywalczonym w grze deblowej.
4: Aleksandra Nawrocka to wychowanka Orła Wysocko-Wielkiej, działającej przy tym klubie Ostrowskiej Akademii Tenisa Stołowego, aktualna reprezentantka KS Bronowianki Kraków. Ostrowianka do złotego medalu w mikście, który wywalczyła w piątek, dołożyła brązowy krążek w grze podwójnej z Łucją Kobosz. Polski duet już w sobotni wieczór był pewny medalu, po tym jak w ćwierćfinale ograł parę węgiersko-rumuńską. W niedzielnym półfinale polska para Łucja Kobosz i Aleksandra Nawrocka uległa parze Rosjanek występujących pod neutralną flagą 0-3, co oznaczało brązowy medal dla Polek. To naprawdę piękna chwila i ogromna duma. Cieszę się, że mogłem obserwować pierwsze lata sportowej drogi Oli i z ogromną radością śledzę jej kolejne sukcesy na arenie międzynarodowej, powiedział Radiu Centrum Karol Lubieniecki, wiceprezes Orła Wysocko-Wielkie, klubu, który wychował obecną tenisową podwójną medalistkę Mistrzostw Europy Kadetów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 12.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 4471. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Jeżeli planujecie sierpniowy urlop, to warto dopisać do listy atrakcji spoglądanie w niebo. 12 sierpnia nad Europą będzie można zobaczyć pierwsze od 27 lat całkowite zaćmienie słońca. Najlepsze warunki do obserwacji będą w północnej Hiszpanii oraz na Islandii, dlatego biura podróży i właściciele noclegów już notują ogromne zainteresowanie. W wielu innych krajach Europy, m.in. we Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii czy północnych Włoszech, widoczne będzie zaćmienie częściowe. Jeśli więc akurat będziecie w podróży, to warto sprawdzić, co będzie można zobaczyć z miejsca, w którym będziecie. No i najważniejsze, trzeba obserwować tylko w certyfikowanych okularach do oglądania zaćmień. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie chronią wzroku przed uszkodzeniem.
1: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Polscy strażacy cały czas walczą ze zgłoszeniami w związku z frontem burzowym, a w Kanadzie tymczasem cały czas problemy z pożarami lasów. O tej pogodzie niebezpiecznej, bo już za chwilę też ostrzeżenia o burzach w wiadomościach o 12.
2: Reklama.
3: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
4: Łączy nas krew, która ratuje życie.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
6: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
7: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Reklama.
8: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: W północy dociera do nas dziś zauważalne ochłodzenie. Na naszą pogodę wpływa układ niżowy Sary z centrum nad krajami bałtyckimi. Zachmurzenie duże, do tego większe przyjaśnienia miejscami, jeszcze przelotne opady deszczu. Na termometrach 19 stopni, odczuwalna 17, ciśnienie 1016 hektopaskali i spada, a wiatr wieje teraz z prędkością do 22 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 12. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Kolejny dzień z burzami, tym razem głównie na północy kraju. W Poznaniu poszukiwania sprawców pobicia mężczyzny, który bronił nastolatka z Ukrainy. Zajrzymy też do piłkarskiego rankingu FIFA. Po mundialu są pewne zmiany. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Uwaga na burze na północy kraju. Właśnie zaczęły obowiązywać alerty pierwszego stopnia w trzech regionach. Chodzi o Pomorze, Pomorze Zachodnie i większość województwa warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia są w większości powiatów ważne do nocy. Wyładowaniom będą towarzyszyły silne podmuchy wiatru do 70 km na godzinę. Możliwe też ulewy, a miejscami także grad. Przypomnę, że tylko wczoraj Straż Pożarna zanotowała ponad 1600 zgłoszeń w związku z frontem burzowym. Najwięcej interwencji strażacy podjęli w województwach małopolskim, śląskim i lubelskim.
4: Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów oraz udrażnianiu zablokowanych dróg.
3: Mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. W Kanadzie z kolei wciąż ponad 5 tysięcy strażaków walczy z pożarami lasów. Wspiera ich prawie 300 samolotów gaśniczych, helikopterów i samolotów prowadzących ewakuację. To jeden z najbardziej intensywnych sezonów pożarów lasów w historii Kanady, napisał premier tego kraju. Podkreślił, że warunki są trudne ze względu na falę upałów i niski poziom opadów. Jak podała agencja The Canadian Press, w całej Kanadzie jest to obecnie prawie 1000 pożarów lasów. Policja w Poznaniu szuka sprawców pobicia 60-latka, który stanął w obronie pochodzącego z Ukrainy nastolatka. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring z przystanku tramwajowego, na którym doszło w piątek do tego ataku. Wcześniej niewielka grupka mężczyzn zaczepiała nastolatka w komunikacji miejskiej, a 60-latek próbował ich uspokoić. Awantura przeniosła się na ulicę Kurpińskiego, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
5: Napastnicy stali się agresywni. Jeden z tych mężczyzn zaatakował 60-latka, uderzył go kilkakrotnie w twarz, a także uderzył kilkakrotnie z kolana. Ten mężczyzna upadł, jakaś kobieta rozdzieliła tych mężczyzn.
3: Sprawcy uciekli, a starszy mężczyzna trafił do szpitala. Tuż po ataku cierpiał na zaniki pamięci. Na komisariat zgłosił się wraz z żoną dopiero następnego dnia w sobotę. Ważne dla korzystających ze stołecznego metra. Stacja Wawrzyszew została tymczasowo wyłączona z funkcjonowania. Na tory wpadł bowiem pusty wózek dziecięcy. Na miejscu wciąż mogą pracować strażacy, a pociągi kursują tylko na odcinku Kabaty-Słodowiec. Nasza piłkarska reprezentacja utrzymała 36. lokatę w rankingu FIFA. Pozycję lidera odzyskała Hiszpania po finałowym zwycięstwie w mundialu nad Argentyną 1-0, która z kolei, przypomnę, do tej pory prowadziła w rankingu, a która, Argentyna dla przypomnienia, właśnie spadła na drugie miejsce. Podium zamyka Francja, która przegrała walkę o trzecie miejsce w mundialu z Anglią, a sama Anglia zajmuje w rankingu FIFA obecnie czwarte miejsce.
1: Kursy walut.
2: Czy sprawdzimy walutę? Średnie ceny w kantorach. Euro po 4,33 zł, dolar amerykański 3,79 zł, frank szwajcarski 4,69 zł i funt brytyjski 5,10 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 12.

0: Reklama.
1: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com
2: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. bmw-kalisz.pl.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

Hiszpanie się tylnie mają rzeczywiście ogromne powody. Nie tylko sięgnęli po Mistrzostwo Świata, ale też zdominowali nagrodę indywidualną. MVP meczu został Rodri, najlepszym młodym piłkarzem wybraną Kubarsiego, a złote rękawice trafiły do Unaia Simona, który na całym mundialu stracił tylko jednego gola. To jednak nie koniec. Zwycięstwo nad Argentyną było już 38. meczem Hiszpanii bez porażki. Fajnie mają. Co jest rekordową serią w historii europejskich reprezentacji. Ostatni raz Hiszpanie przegrali w marcu 2024 roku w towarzyskim spotkaniu z Kolumbią. Pozazdrościć.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol. Wysokiej jakości papy, systemy hydrologiczne.

0: Nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie. Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
4: Reklama.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: Młode, przygodzickie bocianięta zostały zaobrączkowane. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 12:30.

0: 12.30, a przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od zdarzenia w Przytocznicy. Będzie o zaobrączkowanych bocianach oraz po konkursowej wystawie online.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Czołowe zdarzenie dwóch osobówek w powiecie ostrzeszowskim do wypadku doszło w niedzielę po godzinie 18 w Przytocznicy.
3: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 29-letni mieszkaniec gminy Toruchów kierując samochodem marki Alfa Romeo w wyniku niedostosowania prędkości do panujących warunków drogowych zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doprowadził do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącą Toyotą, którą kierował 47-letni mieszkaniec Ostrzeszowa. Na miejscu policjanci wykonali czynności w kierunku wypadku drogowego z udziałem technika kryminalistyki oraz przesłuchali świadków.
2: Powiedziała Radiu Centrum Magdalena Handziuk, rzeczniczka prasowa ostrzeszowskich policjantów. Obaj kierujący odnieśli obrażenia. Przetransportowano ich do szpitala. Szczegółowe okoliczności oraz przyczyny zdarzenia wyjaśniają mundurowi.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Zostały zaobrączkowane, więc ich identyfikacja będzie możliwa na całym świecie. Mowa o trójce wyklutych w tym roku w Przygodzicach Bocianach. W sumie przygoda złożyła 5 jaj, a pisklęta wykluły się z 3. W minionym tygodniu młode ptaki otrzymały obrączki. Metalowe obrączki ornitologiczne na lewe skoki i zielone obrączki plastikowe na prawe golenie do zdalnego odczytywania. Informują koordynatorzy projektu Blisko Bocianów umożliwiającego obserwację gniazda online. W trakcie obrączkowania oceniono także stan młodych bocianów. Sprawdzono, czy w gnieździe nie ma sznurków i folii zagrażających ptakom oraz wyczyszczono obiektyw kamery z pajęczyn i brudu. Obrączkowanie było możliwe dzięki sfinansowaniu przez gminę Przygodzice podnośnika.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: W tym roku uczestnicy konkursu Ad Fontes Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego musieli przygotować prace tylko i wyłącznie multimedialne. Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni w czerwcu, a od kilku dni wystawa ich prac prezentowana jest online na stronie Archiwum Państwowego.
4: W tym roku po raz pierwszy wyjątkowo zaproponowaliśmy typową edycję związaną z pracami elektronicznymi ze względu na to, iż nasze archiwum przygotowuje się do termomodernizacji. No niestety nie mamy na tą chwilę warunków, żeby przechowywać różnego typu makiety czy prace jakieś takie zajmujące więcej miejsca. Dlatego postawiliśmy na prace elektroniczne, a uczniowie wykazali się inwencją także i w tej formie.
2: Powiedziała Radiu Centrum Anna Bestian-Zając, dyrektorka Archiwum Państwowego w Kaliszu, który jest organizatorem konkursu. W tym roku uczestnicy konkursu mieli do wyboru 3 tematy. Jan Ptaszyn-Wróblewski, 90. rocznica urodzin wybitnego jazzmana, kultura ludowa powiatu kaliskiego, kolej i jej znaczenie dla Kalisza i powiatu kaliskiego. W sumie w konkursie wzięło udział 57 uczniów z 15 szkół podstawowych i średnich.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 27 minut, godzina 13.

0: Reklama.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji: Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura24.pl.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
12: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Życie jest piękne, nowy singiel z Kubasa. W internecie znajdziecie wakacyjny teledysk do tej piosenki, nagrywany w urokliwych plenerach Augustowa. A na rc.fm ta piosenka czeka na wasze głosy na naszej liście.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: A bo w naszych orkiestrach dętych drzemie taka siła, to historyczny sukces młodych muzyków z Tczewa. Harcerska Orkiestra Dęta zdobyła tytuł Mistrza Świata oraz wicemistrza świata podczas Mistrzostw Świata, które odbyły się w Meksyku. Więcej o tym w wiadomościach o godzinie 13.
2: Reklama.
3: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.

0: Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
3: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
4: Reklama.
5: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Pozostajemy pod wpływem niżu z centrum nad północną Polską. Z zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie i to dzisiaj czuć się zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami i od czasu do czasu przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dziś 20 stopni, najcieplej na południu regionu. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami może być porywisty, zachodni. Ciśnienie spada.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 13. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Za chwilę o ważnych zmianach w programie Czyste Powietrze. Potem wakacje w gorącej i słonecznej Grecji pod znakiem suszy. Będzie też najlepsza orkiestra marszowa na świecie, rodem z Tczewa. Marcin Krzemiński. Łatwiej i więcej pieniędzy. Od dziś zmiany w programie Czyste Powietrze. To odpowiedź na coraz mniejsze zainteresowanie Polaków i spadającą liczbę składanych wniosków. I tak zasada 3 lat odchodzi do lamusa. O dofinansowanie będą mogli starać się właściciele domów, którzy nabyli nieruchomość już rok temu. Co ważne, będą mogli ubiegać się o wyższe dofinansowanie niż do tej pory. Mówi Robert Gajda, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
4: O 10% podnosimy kwoty choćby na stolarkę okienną, drzwiową, jak również na usługi ocieplenia budynków.
3: Dodatkowo uczestnicy programu będą mieli o 2 miesiące więcej czasu na przeprowadzenie remontów objętych zaliczką. Odroczany do 21 września proces patostreamera Pawła N. To z powodu rezygnacji obrońcy oskarżonego. Adwokat powołał się na utratę zaufania do klienta. Proces 44-latka miał ruszyć dziś przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Patostreamer jest oskarżony o 14 przestępstw, w tym uszkodzenie zabytku oraz nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Grozi mu do 8 lat więzienia. Dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Olsztyna. Po kilkudniowej przerwie można już korzystać z obu kąpielisk przy plaży miejskiej nad jeziorem Ukiel. W ostatnich dniach obowiązywał tam zakaz kąpieli z powodu zakwitu sinic. Został dziś odwołany przez sanepid. Tymczasem wakacje w Grecji pod znakiem suszy. Popularne wśród turystów wyspy mają coraz większy problem z dostępem do wody. Polscy turyści wybierający się tam na urlop mogą spotkać się z ograniczeniami, a w skrajnych przypadkach nawet z pustymi kranami. Szymon Kępka.
5: Najtrudniejsza sytuacja jest teraz na wyspie Astypalea, to między Rodos a Santorini na Morzu Egejskim. Tam woda jest racjonowana turystom w butelkach. Trudna sytuacja dotyczy również popularnych kierunków wakacyjnych jak Mykonos i Santorini. Co ma zrobić polski turysta, jeśli w czasie wakacji w greckim hotelu nie ma wody? Odpowiada ekspert do spraw turystyki Marek Kamiński.
6: Karta frankfurcka mówi, że z tytułu na przykład poszczególnych elementów niezgodności jest ileś procent, które klient może żądać rekompensaty. No i woda, oczywiście brak wody jest też w sposób znaczny ujęta. Procentowa odszkodowawczość i tutaj oczywiście klient ma prawo z tego żądać, wręcz pismo, reklamację.
5: Alert dotyczący braku w dostawach wody dotyczy 7 greckich wysp.
3: Problemy z dostępnością słodkiej wody w kurortach dotyczą także między innymi wysp kanaryjskich i Ibizy, Borneo i bałtyckiej Gotlandii. Polska ma najlepszą orkiestrę marszową na świecie. Harcerska orkiestra Dęta z Tczewa przywiozła z Meksyku tytuł Mistrza Świata w kategorii Concert Open.
7: Pierwsze miejsce na takich mistrzostwach to jest ogromny szok, no i szczęście.
8: Graliśmy 3 utwory, Rosroy, Neptun na Wiśle i The Incredibles.
3: Mówią tczewscy artyści, ich orkiestra była też druga w konkursie Parad, a Jakub Librecht został okrzyknięty najlepszym trębaczem mistrzostw.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Gratulujemy. 4 minuty po godzinie 13:00.

0: Reklama.
1: Taxi Echo, Taxi Echo. Idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
0: Telefon 196-23.
1: Taxi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz chwilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
0: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.

0: promocji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
9: Reklama.

Dwie godzinki samochodem i będziemy przy bardzo atrakcyjnym Nowym Jeziorze, ale jeszcze nie dziś. Największa odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego w Polsce już wkrótce masz jej zamienić w zupełnie nowe miejsce wypoczynku. Po zakończeniu wydobycia w Bełchatowie powstanie ogromne sztuczne jezioro, które ma przyciągać turystów, plażowiczów i miłośników aktywnego spędzania czasu. W planach są plaże, przystań jachtowa, tor wodny, a nawet zatopiona koparka jako atrakcja dla norków. Zalewanie wyrobiska ma ruszyć po zakończeniu prac górniczych i potrwać kilkanaście lat, ale jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w latach 40. tego wieku, czyli jeszcze trochę, w miejscu kopalni pojawi się jeden z największych akwenów rekreacyjnych w Europie. Radio Centrum 106,4 FM. Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: No niestety pogoda im nie sprzyja. Mowa o uczestnikach 24. Szybowcowych Mistrzostw Europy. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 13.30.

0: Ray Parker Jr. i Ghostbusters. 13.30 na zegarze, a przed nami kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy, w których miejscowościach gminy Preszew pojawią się nowe przystanki. Będzie o ostatniej szansie na otrzymanie dotacji, a na koniec o pogodzie, która przeszkadza uczestnikom szybowcowych Mistrzostw Europy w Michałkowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mieszkańcy gminy Preszew zyskają 16 nowych przystanków autobusowych, które poprawią komfort korzystania z transportu publicznego. Inwestycja o wartości 540 tysięcy złotych jest częścią unijnego projektu rozwoju zrównoważonej mobilności.
3: Nowe wiaty pojawią się w Zielonej Łące, Prokopowie, Rokutowie, Nowej Wsi, Bugwidzach, Kotarbach, Bronowie, Ludwinie, Suchorzewie, Marszewie, Baranówku oraz w Kowalewie. Przystanki staną m.in. przy ulicy Taczanowskiego w Zielonej Łące, w centrum Rokutowa, przy sali Wiejskiej w Nowej Wsi, obok szkoły w Marszewie oraz przy przejeździe kolejowym w Kowalewie. Każdy z nich zostanie wyposażony nie tylko w nową wiatę, ale też w stojak na rowery i kosz na śmieci, co ma poprawić wygodę pasażerów, zachęcać też do łączenia podróży rowerem z komunikacją publiczną. Zakup i montaż przystanków to jedno z zadań realizowanych w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Pleszew, którego wartość całkowita przekracza 8 milionów 490 tysięcy złotych. Większość kosztów pokryje dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości ponad 5 milionów 900 tysięcy złotych. Inwestycja ma poprawić dostępność transportu publicznego oraz komfort codziennych podróży mieszkańców miasta i gminy Pleszew. Koszt jednego przystanku przekracza 33 tysiące złotych. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: To ostatni moment, żeby koła gospodyń wiejskich z Wielkopolski złożyły wnioski o dotacje na stroje lub niezbędny im do funkcjonowania sprzęt. W ramach konkursu Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie. Każda z organizacji może otrzymać 6 tysięcy złotych.
4: Podczas różnych wydarzeń zawsze w sposób charakterystyczny koła gospodyń wiejskich chcą się ubrać, zaprezentować, więc myślę, że to jest taki fajny kierunek. To są środki, które można przeznaczyć na zakup jakiegoś sprzętu, można przeznaczyć na zakup strojów, na tego typu przedsięwzięcia. Nie są to pieniądze, które można przeznaczyć na przykład na wyjazd jakikolwiek, bo chcemy, żeby to jednak służyło rozwojowi kół gospodyń wiejskich.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. W ubiegłym roku na konkurs wpłynęło ponad 700 wniosków, a 525 otrzymało dofinansowanie. W sumie zarząd województwa wielkopolskiego na trzecią edycję konkursu przeznaczył 3 miliony złotych. Termin składania wniosków mija dzisiaj. 8 dni za uczestnikami 24. szybowcowych Mistrzostw Europy, z czego tylko w 4 udało się rozegrać konkurencję. W sobotę odbyło się 4. krótkie zadanie, które powoduje, że mistrzostwa rozgrywane w Michałkowie zostaną na pewno zaliczone. W niedzielę aura znów nie sprzyjała pilotom. Łukasz Błaszczyk z Aeroklubu Ostrowskiego, który w trzeciej konkurencji poniósł duże straty na skutek lądowania w polu, w rozmowie z Radiem Centrum przypomniał anegdotę z poprzednich Mistrzostw Europy.
5: Na Mistrzostwach Europy poprzednich to był Tabor Czechy i tam w zasadzie w pierwszym dniu wszyscy z nas oprócz klasy klubu lądowali w polu. Natomiast sukcesywnie żeśmy później latali, było dużo konkurencji, chyba 10 z tego co pamiętam, no i w każdej konkurencji żeśmy odrabiali te straty. I wydaje mi się, że pierwszy raz w historii szybownictwa też miało miejsce takie zjawisko, że zawodnik, który wylądował w polu, został mistrzem Europy. I był to Łukasz Grabowski, który w pierwszym dniu po prostu miał ogromne straty, ale bardzo równe latanie dało mu po prostu medal i jego kolega z teamu klasy 15-metrowej Paweł Wojciechowski również wylądował w polu i zdobył srebrny medal.
2: Wspomniany Łukasz Grabowski, który broni tytułu mistrzowskiego, jest aktualnie trzeci po 4 konkurencjach w klasie 15-metrowej. Trzeci w klasie standard jest także inny Polak, Jakub Barszcz. Z kolei Łukasz Błaszczyk po piątkowym lądowaniu w polu w sobotę zajął 3. miejsce i awansował o 5 lokat w górę na 16. pozycję. Szybowcowe Mistrzostwa Europy w Michałkowie potrwają do soboty.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut zostało do 14:00.

0: Reklama.
1: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Jeżeli poszukujecie pracy, to śmiało możecie już dzwonić pod ten numer telefonu 88 400 106 i 4 88 400 106 i 4.
0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowiska pracownik ogólnobudowlany, murarz oraz kierowca do firmy budowlanej. Praca w delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Osoba do kontaktu Eugeniusz, numer telefonu 502 136 655.
0: Ogłoszenia płatne.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Do Giełdy Pracy wrócimy jutro. Skrót ogłoszenia zatrudnieniu znajdziecie na facebookowym profilu Radia Centrum.
0: Reklama.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
3: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. bmw-kalisz.pl.
4: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Twój ciągnik to Zetor.
5: Garnitury, garnitury. Który wybrać, ale który?
6: Garnitur!
7: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-Garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-Garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: 18 stopni na naszym radiowym termometrze, temperatura odczuwalna w tej chwili to 14, ciśnienie cały czas dół, 1016 hektopaskali, wiatr do 30 km na godzinę w tej chwili, a nie da się ukryć, że cały czas odczuwamy to chłodzenie, które teraz nastało. Na naszą pogodę wpływa dziś układ niżowy Ceri z centrum nad krajami bałtyckimi.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 14.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Zamknięte kąpieliska, kontrole sanepidu, za chwilę wakacje w kurortach. Politycy PiS domagają się obniżek VAT-u na paliwa. Będzie też radość i smutek po finale piłkarskiego mundialu. Marcin Krzemiński. Burze możliwe na północy kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywały na ogół do późnych godzin wieczornych na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu oraz w większości województwa warmińsko-mazurskiego. Dodam, że w nocy i jutro do wczesnego popołudnia nad morzem w pasie od Ustki po wybrzeże może też bardzo mocno wiać, do 80 km na godzinę. Nie najlepsza pogoda wpływa na wypoczynek nad morzem. Na 66 już kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje aktualnie zakaz kąpieli, między innymi ze względu na właśnie silny wiatr, burze i wysokie fale. Kąpać nie można się między innymi w Świnoujściu, Międzyzdrojach czy też Ustce. Sanepid tymczasem zwiększa liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach. Najczęściej nieprawidłowości dotyczą higieny i złego postępowania z żywnością, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
4: Popularne budki z lodami, budki z fast foodem, tam na pewno będziemy częściej. W miejscowościach wypoczynkowych sprawdzamy dużo częściej punkty te tak zwane tymczasowe. Te kontrole cały czas trwają, one są dosyć intensywne.
3: W przypadku zauważenia nieprawidłowości można je zgłaszać za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub portalu e-Sanepid. Uwaga, jutro w całej Polsce zawyją syreny. To w ramach ogólnopolskiego ćwiczenia służb Alarm 26. Akcja rozpocznie się o 7 rano, zakończy o 19. Służby nie ujawniają, o jakiej dokładnie porze będą uruchamiane sygnały. Apelują, żeby podczas ćwiczeń dźwięk syren przyjąć ze spokojem i powstrzymać się od reakcji. Politycy PiS domagają się obniżek podatku VAT na paliwa. Chcą, by Sejm zajął się ich projektem ustawy, która czasowo obniża podatek z 23 do 8% oraz obniżki akcyzy na paliwa. Według Zbigniewa Kuźmiuka, autora projektu, powinien znaleźć się on w porządku obrad jak najszybciej, by z obniżek skorzystali rolnicy.
5: Mamy szczyt prac polowych, trwają żniwa. W tej sytuacji brak reakcji na to, co się dzieje na stacjach paliw, nie ulega wątpliwości. Za chwilę będziemy widzieli we wskaźniku inflacji.
3: Rząd wyklucza w bliskiej perspektywie powrót do pakietu osłonowego z powodu trudnej sytuacji budżetowej. Obowiązujący wcześniej przez 3 miesiące pakiet CPN kosztował budżet państwa blisko 5 miliardów złotych. Radość i łzy. Hiszpańscy kibice od wczoraj hucznie świętują zdobycie piłkarskiego Mistrzostwa Świata. Smutek z kolei wśród Argentyńczyków, którzy wczoraj przegrali, a którzy liczyli na obronę mistrzowskiego tytułu.
6: Nie mogę przestać płakać. Nigdy nie sądziłem, że cała nasza kadra trenerska znajdzie się w tym miejscu. Aby kontynuować, potrzeba wielu rzeczy. Przede wszystkim trzeba zacząć od nowa, ponownie zbudować taką drużynę, co będzie bardzo trudne do odtworzenia. A to boli mnie i moją duszę.
3: Mówił, nie mogąc powstrzymać łez, selekcjoner Argentyny Lionel Scaloni. Dodam, że to były prawdopodobnie ostatnie Mistrzostwa Świata dla megagwiazdy Argentyny, czyli Leo Messiego.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4,5 minuty po 14.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Cały czas trwają piłkarskie podsumowania. To był Mundial Gwiazd. Do historii przeszedł Cristiano Ronaldo jako jedyny piłkarz, który zdobył przynajmniej jednego gola w 6 edycjach Mundialu. Ronaldo i Messi jako jedyni wystąpili w 6 edycjach Mistrzostw Świata. Obaj zadebiutowali w 2006 roku i wzięli udział w każdym kolejnym turnieju, wliczając ten zakończony w niedzielę. I jeszcze dwa nazwiska, które szczególnie zapisały się na ostatnim Mundialu. Erling Haaland i Lamine Yamal. Haaland podbił nie tylko boisko, ale też media społecznościowe. Jego luz i autentyczność sprawiły, że internet dosłownie nie uszalał na jego punkcie. No jeszcze do niedawna ludzie nadawali swoim dzieciom imiona na cześć Leo Messiego i Cristiano Ronaldo, a podczas tych mistrzostw na całym świecie urodziło się wielu nowych Erlingów i Haalandów. Z kolei Lamine Yamal potwierdził, że jest przyszłością światowego futbolu. Przed finałem wszyscy wracali do słynnego zdjęcia z 2007 roku, na którym niemowlaka Yamala kąpie Leo Messi, a blisko 20 lat później panowie spotkali się już jako rywale w finale Mundialu. A dziś sieć podbiły inne zdjęcia, te, na których Lamine Yamal świętuje Mistrzostwo Świata z 3-letnim bratem Kane'em. Czy on też będzie piłkarzem? Czas pokaże.
1: Radio Centrum 106,4 FM.
2: Reklama.
3: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
4: Złe okazje na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
5: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
6: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
2: Reklama.
7: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: To świetna wiadomość dla wszystkich mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i okolic. Po okresie obowiązywania tymczasowego zakazu kąpieli, kąpielisko Piaski Szczegliczka ponownie jest w pełni dostępne dla plażowiczów, a szczegóły w wiadomościach o 14.30.

0: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
1: Zaczniemy od rannego kota uratowanego przez strażników z Ostrowa Wielkopolskiego. Będzie o badaniach wody na piaskach oraz bardzo dobrych mistrzostwach Julii Majk w Oświęcimiu.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Wystraszony, ranny i ukrywający się pod zaparkowanym autem. Taki widok zastali strażnicy miejsce z Ostrowa Wielkopolskiego. Po zgłoszeniu mieszkańców do interwencji doszło w piątek na ulicy Kaliskiej. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli okaleczonego kotka. Zwierzę było na tyle osłabione, że bez problemu pozwoliło się odłowić i umieścić w transporterze. Następnie strażnicy przewieźli je do miejskiego schroniska. Tam kot został przebadany przez lekarza weterynarii, otrzymał niezbędną pomoc i opiekę. Okoliczności, w jakich zwierzę odniosło obrażenia, nie są na razie znane.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Można już korzystać z kąpieliska na piaskach Szczygliczce w Ostrowie Wielkopolskim. Badania przeprowadzone przez ostrowski sanepid potwierdziły, że woda spełnia wszystkie normy. Oznacza to, że można bezpiecznie korzystać ze zbiornika.
2: Kąpielisko zostało zamknięte po opublikowaniu wyników badań jakości wody przeprowadzonych 10 lipca. Wówczas wykryto 3,5 tysiąca jednostek tworzących kolonie na 100 ml bakterii Escherichia coli oraz 677 jednostek tworzących kolonie na 100 ml enterokoków. 6 dni później wartości te spadły odpowiednio do 176 jednostek tworzących kolonie oraz 99 jednostek tworzących kolonie. Jak wynika z informacji dostępnych w rządowym serwisie kąpielisko, jakość wody na piaskach Szczygliczce z roku na rok się pogarsza. Ostatni raz została oceniona jako doskonała w 2022 roku. W kolejnych 2 latach otrzymała ocenę dobrą, a w 2025 roku już tylko dostateczną. Sezon kąpielowy rozpoczął się 27 czerwca i potrwa do 30 sierpnia. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzej.
1: Julia Majk, zawodniczka KKS Kalisz, wywalczyła tytuł młodzieżowej mistrzyni Polski na dystansie 50 metrów stylem dowolnym. Złoty medal zdobyła w czasie Mistrzostw Polski Młodzieżowców rozgrywanych od czwartku do niedzieli w Oświęcimiu.
3: Już w eliminacjach Julia Majk była najlepsza. W finale po złoto sięgnęła z czasem 25,05 sekundy, czwartym w historii tej konkurencji w Polsce. Oprócz tego Kaliszanka zajęła trzecie miejsce na 100 metrów motylkiem z czasem 59,76 sekundy oraz brąz na 100 metrów stylem dowolnych z czasem 56,33 sekundy. W klasyfikacji generalnej reprezentantka sekcji pływackiej KKS Kalisz z rekordowymi 837 punktami uplasowała się na drugim miejscu młodzieżowych mistrzostw Polski. Jak przypomina KKS Kalisz, Julia Majk to niezwykle utytułowana pływaczka, która w swoim sportowym dorobku posiada już status olimpijki z Paryża, brązowy medal mistrzostw Europy seniorów w Belgradzie, czwarte miejsce na mistrzostwach świata seniorów w Doha, a także kilkadziesiąt medali mistrzostw Polski oraz liczne rekordy kraju. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 26 minut zostało do 15:00.

0: Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
3: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
4: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
9: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Reklama. Radio Centrum.

Jeżeli ktoś naprawdę miałby ochotę na bardzo dużo świętego spokoju, to może skoczyć na zakupy i kupić całą wioskę. Taka okazja właśnie pojawiła się w Niemczech. W Turingii na sprzedaż wystawiono opuszczoną osadę z 15 kamiennymi, 100-metrowymi domami i dużym terenem, a cena to około 1 700 000 zł, czyli tyle, ile kosztuje większe mieszkanie w niejednym polskim mieście. Okolica jest malownicza, lasy, jezioro, rzeka, ale jest jeden haczyk. Przez lata inwestycje blokowały problemy formalne i biurokracja, a mimo to właściciel przekonuje, że te kłopoty to już przeszłość, a miejsce ma ogromny potencjał i może zmieni się na przykład w klimatyczny ośrodek wypoczynkowy. Wioska w Turyngii na własność, no brzmi fajnie. Radio na wakacje.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: W Toruniu i okolicach doszło do masowego zatrucia pokarmowego wywołanego przez bakterię Salmonelli. Liczba osób z objawami zakażenia wzrosła do 67. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 15.
2: Reklama.
3: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
4: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
5: Patrz, to ściana, którą postawiłem 3 dni temu.
6: O kurczątko, ona stoi.
5: Bo kupiłem u Wesołka. Wysokiej jakości cement Cemex i trafiłem na promocję.
6: A mówią, że jak tanio, to słabo.
5: Bo nie znają Wesołka.
6: Jesteś wielki. Teraz dostawa na budowę także z rozładunkiem.
5: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Pogoda dzisiaj taka odrobinę niezdecydowana. Na pewno jest chłodniej. W tej chwili na termometrach 15 stopni, odczuwalna 13, to wszystko po tym deszczu. A dziś jeszcze może być więcej, bo dziś maksymalna temperatura to 20, najcieplej na południu regionu. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty zachodni, teraz do 11 km na godzinę. Ciśnienie 1016 hektopaskali, na razie stabilne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 15.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Zatrucie pokarmowe w Toruniu i okolicach, są nowe informacje. Wielka Brytania ma nowego premiera, siódmego w ciągu 10 lat, a w Polsce prezydent liderem zaufania. Marcin Krzemiński. To prawdopodobnie pracownik firmy cateringowej odpowiada za masowe zatrucie pokarmowe w Toruniu i okolicznych gminach. 67 osób miało lub nadal ma objawy zakażenia bakterią salmonelli. To dzieci ze żłobka w Toruniu, Łysomicach, przedszkola w Grębocinie oraz podopieczni domu seniora w Toruniu. W szpitalu jest jedna osoba dorosła i troje dzieci. Agnieszka Wynarska.
4: Bakterie salmonelli wykryto u jednego z pracowników firmy cateringowej, który został już odsunięty od pracy, mówi Łukasz Betański z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
5: Bakterie są wydalane skałem osoby chorej lub bezobjawowego nosiciela. Do zakażenia może dojść wskutek niedokładnego mycia rąk po skorzystaniu z toalety i przeniesieniu bakterii na przygotowywane posiłki lub bezpośrednio na inną osobę.
4: Zakażenie bakteriami salmonella powoduje ostrą biegunkę, wymioty i gorączkę. Zazwyczaj objawy utrzymują się przez kilka dni i ustępują samoistnie, ale zakażenie może być niebezpieczne dla małych dzieci oraz osób starszych. Nosicielem bakterii nie jest się przez całe życie. U większości osób jest ona wydalana z organizmu w ciągu kilku tygodni.
3: Mieszkaniec powiatu wrocławskiego odpowie za groźby wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji. Krzysztof D. miał w sieci umieszczać wpisy, w których groził Marcinowi Kierwińskiemu i jego rodzinie. Trafił już do aresztu. Podczas przeszukania policjanci znaleźli również w jego mieszkaniu narkotyki i maczetę. Za kierowanie gruźb pozbawienia życia mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia, a za przestępstwo narkotykowe do 10. Kolejarze zakończyli wymianę uszkodzonych podkładów na odcinku linii kolejowej w pobliżu Wierchomli, gdzie w piątek wykoleił się pociąg towarowy. Niektóre z jego wagonów wpadły do przepływającej obok rzeki Poprad. Obecnie robotnicy uzupełniają tłuczeń i wymieniają szyny. Prace mają się zakończyć w nocy, co oznacza, że jutro wróci ruch pociągów pasażerskich i towarowych na odcinku Nowy Sącz - Krynica Zdrój. Okoliczności wykolejenia pociągu wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Andy Burnham został 59. premierem Wielkiej Brytanii, potwierdził pałac Buckingham. Po krótkiej rozmowie z królem Karolem III Burnham uzyskał zgodę na utworzenie rządu. Jeszcze dziś ma ogłosić nominację na ministrów. Jest 7. premierem królestwa od czasu referendum brexitowego w 2016 roku. A w Polsce prezydent Karol Nawrocki liderem rankingu zaufania dla polityków. Jak wynika z sondażu CBOS, ufa mu 55% badanych. Na kolejnych miejscach rankingu plasują się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Najwięcej, po 6 punktów procentowych, stracili w tym miesiącu premier Donald Tusk i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Piłkarze Jagiellonii Białystok w 3. rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy zmierzą się z utytułowanym szkockim klubem Rangers FC. Losowanie par tej fazy rozgrywek odbyło się dziś w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie. Jaga podejmie szkocki zespół w Białymstoku 6 sierpnia, a rewanż zagra na wyjeździe 13.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 15 przyspieszamy. One Republic, Love Runs Out.

0: Reklama. Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
1: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
2: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
3: Join us.
2: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie.
1: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
4: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 60 2501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
0: Reklama.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Lata mamy coś w tym roku bardzo kapryśne. Ponownie zaczęło napływać coraz zimniejsze powietrze. Ochłodzenie szczególnie dotkliwe jest w górach. Tam temperatura ubiegłej nocy spadła niemal do zera. A to nie koniec. Według prognoz wkrótce może zrobić się na tyle chłodno, że na szczytach pojawią się jeszcze opady śniegu. Na szczęście taka jesienna aura nie potrwa długo. Według obecnych prognoz wyraźne ocieplenie rozpocznie się w weekend na niedzielę w Kaliszu. Synoptycy przewidują nawet 27 stopni.
1: Radio na wakacje.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Będzie głośno. Przed nami ogólnopolskie ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 2026. Szczegóły w wiadomościach o 15.30.
2: Reklama.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogato all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje twoje. Ich marzeń.
5: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
6: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
7: Olej napędowy. Na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.

0: 15.30. Kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od ćwiczeń służby ratunkowych. Będzie o białym kruku kupionym przez Kaliskie Muzeum, a na koniec o drugim medalu tenisistki stołowej z Ostrowa Wielkopolskiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.
2: Mieszkańcy południowej Wielkopolski mogą

0: Mogą usłyszeć dźwięk systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. To w ramach ogólnopolskiego ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 2026. Ważne informacje dla mieszkańców. To tylko ćwiczenia. W trakcie trwania ćwiczenia nastąpi rzeczywiste uruchomienie syren alarmowych emitujących sygnały akustyczne, informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przed planowanym terminem zostanie opublikowany ogólnopolski komunikat Alert RCB informujący o ćwiczeniu oraz o ogłoszeniu i odwołaniu alarmu. Alarm 2026 zaplanowano na ten wtorek 21 lipca w godzinach od 7 do 19. Możliwe jest przesunięcie ćwiczenia na środę 22 lipca, także na godzinę od 7 do 19.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: To bez wątpienia biały kruk, a do tego nabyty w wyjątkowym momencie. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej wzbogaciło się o katalog pierwszej międzynarodowej wystawy drzeworytów zorganizowanej w 1933 roku przez Warszawski Instytut Propagandy Sztuki. Na niej swoje prace wystawiło około 100 artystów z całego świata. W tym gronie był także pochodzący z Kalisza Tadeusz Kulisiewicz.
2: W którym to katalogu znajduje się reprodukcja jednego z czterech drzeworytów, które na owej międzynarodowej wystawie Kulisiewicz prezentował. Jest tutaj też spis wszystkich artystów, którzy wystawiali na tej wystawie. Byli to artyści ze wszystkich stron świata. W katalogu jest też wymieniony protektor wystawy Ignacy Mościcki, czyli sam prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Ten katalog udało nam się wylicytować na aukcji antykwarycznej i właśnie trafił do zbiorów naszej biblioteki.
0: Powiedziała Radiu Centrum Sylwia Szydłowska, kuratorka prezentowanej właśnie w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej wystawy Kulisiewicz Akty. Katalog został pierwszy raz zaprezentowany w czasie kuratorskiego oprowadzania po wystawie Kulisiewicz Akty w miniony czwartek. Możliwość obejrzenia wystawy i posłuchania opowieści o życiu i twórczości Tadeusza Kulisiewicza także 6 sierpnia. Partnerem medialnym wystawy Kulisiewicz Akty jest Radio Centrum. Na złotym medalu w grze mieszanej się nie skończyło. Mowa o ostrowiance Aleksandrze Nawrockiej, która z rozgrywanych w Portugalii Mistrzostw Europy U15 w tenisie stołowym wróci z drugim medalem brązowym wywalczonym w grze deblowej.
3: Aleksandra Nawrocka to wychowanka Orła Wysocko-Wielkiej działającej przy tym klubie Ostrowskiej Akademii Tenisa Stołowego, aktualna reprezentantka KS Bronowianki Kraków. Ostrowianka do złotego medalu w mikście, który wywalczyła w piątek, dołożyła brązowy krążek w grze podwójnej z Łucją Kobosz. Polski duet już w sobotni wieczór był pewny medalu po tym, jak w ćwierćfinale ograł parę węgiersko-rumuńską. W niedzielnym półfinale polska para Łucja Kobosz i Aleksandra Nawrocka uległa parze Rosjanek występujących pod neutralną flagą 0-3, co oznaczało brązowy medal dla Polek. To naprawdę piękna chwila i ogromna duma. Cieszę się, że mogłem obserwować pierwsze lata sportowej drogi Oli i z ogromną radością śledzę jej kolejne sukcesy na arenie międzynarodowej, powiedział Radiu Centrum Karol Lubieniecki, wiceprezes Orła Wysocko-Wielkie, klubu, który wychował obecną tenisową podwójną medalistkę Mistrzostw Europy Kadetów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
5: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także o 2 u Staromiejskiego.
6: Informacje dla kierowców.
7: Mamy wakacyjny poniedziałek, dzień przyjemny, rześki, a jeśli wybieracie się w trasę, no to warto zaplanować kilka minut zapasów. W Kaliszu nadal prace na ulicy Górnośląskiej przy przystankach w rejonie Serwinowskiej. Największą inwestycją pozostaje przebudowa ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała. Pamiętajcie też, że ulica Złota na części odcinka jest jednokierunkowa. Jeśli jedziecie w stronę Opatówka, na Krajowej 12 wciąż obowiązują zwężenia, ograniczenie prędkości i miejscami tworzą się korki. Warto rozważyć objazd przez Tłukienie lub Szałę. W Ostrowie trwa remont ulicy Wrocławskiej, a w Krotoszynie drogowców spotkacie na ulicach Raszkowskiej i Wiśniowej. Dodatkowo na Krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna na odcinku Zacharzew Lamki Łąkociny obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Spokojnej jazdy, no trochę cierpliwości i szerokiej drogi na dobry początek nowego tygodnia.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
5: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Idziemy na rekord. System Canar ujawnił od stycznia do czerwca ponad 825 tysięcy wykroczeń, co oznacza wzrost o 28% rok do roku. Najwięcej naruszeń zarejestrowały fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości, które objęły już 670 km polskich dróg. Dla kierowców oznacza to jedno. W tym roku posypie się rekordowa liczba mandatów. Mimo rosnącej liczby kar za prędkość są też dobre statystyki. Systemy Red Light odnotowały aż 35% spadek liczby kierowców wjeżdżających na skrzyżowania na czerwonym świetle.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
7: Za 23 minuty 16.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
4: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. bmw-kalisz.pl.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: O, tam tutaj Jan, to pierwsza zapowiedź nadchodzącego albumu formacji Zakopower. Single ma być zwiastunem nowego rozdziału w historii zespołu. W sieci znajdziecie już teledysk, a na rc.fm oczywiście ten kawałek w zestawie do głosowania na listę przebojów.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Będą zmiany w programie Czyste Powietrze. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o godzinie 16.
2: Reklama.
3: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
4: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
5: Garnitur!
6: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
7: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
8: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.
9: Gramy tak.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Na naszą pogodę wpływa dziś układ niżowy Sari z centrum nad krajami bałtyckimi. Płynie do nas chłodniejsze powietrze polarne morskie. W tej chwili na termometrach w Kaliszu 17 stopni. Odczuwalna temperatura 15. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Teraz nad Kaliszem piękne słońce. Wiatr słabiej umiarkowany, okresami porywisty zachodni, teraz do 22 km na godzinę. Ciśnienie spada 1015 hektopaskali na barometrach.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 16. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Jak poprawić służbę zdrowia? O tym jutro na posiedzeniu rządu. Potem policyjny pościg za nastolatkami na motocyklach krosowych. Zajrzymy też w Tatry, tam remonty dwóch popularnych szlaków. Marcin Krzemiński. Na jutrzejszym posiedzeniu rządu ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić projekty rozporządzeń i ustaw, które mają poprawić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o wynagradzanie i warunki zatrudniania lekarzy. Treść części z nich jest już znana, bo dokumenty pojawiają się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Jeden z najnowszych to projekt rozporządzenia dotyczący obowiązku przekazywania NFZ-owi przez szpitale godzinowo grafików lekarzy, bo dzięki takiemu rozwiązaniu fundusz będzie mógł wyśledzić i ukrócić przypadki pobierania wynagrodzenia za pracę w różnych placówkach jednocześnie, czyli tak zwanego dublowania dyżurów. Jeśli zaś chodzi o projekty ustaw, w skrócie rzecz ujmując, jeden ma dotyczyć wprowadzenia limitu stawki godzinowej do 240 zł brutto, a drugi obowiązku pracowania na przynajmniej pół etatu w jednym szpitalu. A na tym nie koniec, przekonuje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
5: To jest tylko i wyłącznie element pracy nad olbrzymią reformą, bo reforma ochrony zdrowia to jest olbrzymia reforma.
4: A każdy z koalicjantów, jak zauważa polityk, ma na nią swoje pomysły.
3: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zapowiada kolejne zmiany w programie Czyste Powietrze. Według urzędników wielu Polaków rezygnuje ze złożenia wniosku przez konieczność opłacenia audytu energetycznego domu. Rozwiązaniem tego problemu ma być bon energetyczny, który pokryje całość lub część kosztów audytu, mówi wiceprezes funduszu Robert Gajda.
6: W tym wypadku wszystko jest uzależnione od tego, jaka będzie cena na rynku, bo też sobie zdajemy sprawę, że jeżeli zapewniamy pewną kwotę, to zawsze jednak rynek to wykorzystuje i podnosi kwoty swoich usług. My zamierzamy dać do kwoty 1500 zł maksymalnie brutto na dany bon dla danego beneficjenta.
3: Bon energetyczny ma zostać wprowadzony pod koniec tego roku. Dwaj 15-latkowie uciekali przed policją na motocyklach krosowych. Jeździli daleko od swoich domów bez uprawnień i w nieprzeznaczonym do tego miejscu na terenie gminy Olsztynek. O sprawie policję powiadomili okoliczni mieszkańcy. Obu nieletnim motocyklistom nie udało się uciec przed odpowiedzialnością. Jednego zatrzymano po krótkim pościgu, drugiego w domu. Obojgiem zajmie się teraz sąd rodzinny. Sąd w Londynie z kolei zdecydował, że brytyjsko-polski youtuber Stu zostanie wydany Polsce. Informują o tym brytyjskie media. Polska domagała się ekstradycji mężczyzny w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Według polskiego nakazu aresztowania youtuberowi grozi do 12 lat więzienia. Rozpoczęły się remonty dwóch popularnych szlaków wysokogórskich w Tatrach. Na szlaku z hali gąsienicowej na Zawrat wymieniane są stare łańcuchy, na w pobliżu buli pod rysami naprawiane stopnie, które uszkodziła lawina skalna. Szlaki nie są zamknięte, ale można się spodziewać chwilowych utrudnień.
7: Wykonawca będzie wymieniał fragment łańcucha i na ten czas zatrzyma ruch turystyczny na około 15 minut. Następnie przepuści ludzi i przejdzie do kolejnego fragmentu.
3: Mówiła Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Prace na szlaku na Zawrat potrwają 2 dni, na rysach 2 tygodnie.
1: Kursy walut.
2: Sprawdzamy średnie ceny w kantorach. Euro po 4,33 zł, dolar amerykański po 3,79 zł, frank szwajcarski po 4,68 zł, funt brytyjski 5,10 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 16.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
4: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.
5: Samba! Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Mundial dopiero się zakończył, a FIFA już zapowiada nowości. Chce, by za 4 lata zagrały już nie 48, ale 64 drużyny, bo każdy naród powinien mieć prawo do marzeń o udziale w Mistrzostwach Świata. Jeśli ten scenariusz się spełni, będzie to oznaczało, że do rywalizacji stanie co trzecia reprezentacja zrzeszona FIFA. No ale to na razie pieśń przyszłości. W 2030 roku piłkarze będą grali w 6 krajach i na 3 kontynentach. Pierwsze mecze odbędą się w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju z okazji 100. rocznicy Mundialu, a resztą podzielą się Hiszpania, Portugalia i Maroko, gdzie powstaje największy stadion na świecie na 115 tysięcy widzów. Piłkarze będą podróżować pomiędzy kilkoma kontynentami, więc będą też potrzebowali więcej czasu na regenerację. Dlatego Mundial za 4 lata będzie rekordowo długi, ma potrwać 44 dni. No taka formuła piłkarskich mistrzostw świata budzi wiele pytań i emocji. Będzie to także ogromne wyzwanie logistyczne, bo pod uwagę trzeba wziąć zmiany stref czasowych, długie loty, zmiany temperatur. No w czerwcu czy w lipcu w Ameryce Południowej panuje zima, a w Hiszpanii i Maroku upalne lato. No to wszystko oznacza, że szykuje się impreza, która może być jeszcze większym wyzwaniem niż pandemiczne Euro 2020 w 11 krajach Starego Kontynentu.
1: Radio Centrum. Radio na wakacje. I gra muzyka.
2: Reklama.
3: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
4: To będą

0: Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601-42-42-42.
2: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
3: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, what is going on here? Czasem warto zaprosić sąsiadów. Join us. Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie.
2: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
4: Reklama.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: Z 80. mistrzostw Polski U20 w Zamościu ostrowscy sportowcy przywieźli 2 złote medale i jeszcze brązowe. A ten ostatni to już w ramach absolutnej niespodzianki, o której będzie mowa w wiadomościach o 16.30.

0: 16.30, Agnieszka Walczak i wiadomości z południowej Wielkopolski.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek powiemy o zaobrączkowanych bocianach. Będzie też o ostatnim dzwonku dla kół gospodyń wiejskich oraz medalu niespodziance ostrowskiej sztafety.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zostały zaobrączkowane, więc ich identyfikacja będzie możliwa na całym świecie. Mowa o trójce wyklutych w tym roku w przygodzisach bocianach. W sumie przygoda złożyła 5 jaj, a pisklęta wykluły się z 3. W minionym tygodniu młode ptaki otrzymały obrączki. Metalowe obrączki ornitologiczne na lewe skoki i zielone obrączki plastikowe na prawe golenie do zdalnego odczytywania. Informują koordynatorzy projektu Blisko Bocianów umożliwiającego obserwowanie gniazda online. W trakcie obrączkowania oceniono także stan młodych bocianów, które dobrze się rozwijają. Sprawdzono, czy w gnieździe nie ma sznurków i folii zagrażających ptakom oraz wyczyszczono obiektyw kamery z pajęczyn i brudu. Obrączkowanie było możliwe dzięki sfinansowaniu przez gminę Przygodzice Podnośnika.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To ostatni moment, żeby koła gospodyń wiejskich z Wielkopolski złożyły wnioski o dotacje na stroje lub niezbędny im do funkcjonowania sprzęt. W ramach konkursu Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie. Każda z organizacji może otrzymać 6 tysięcy złotych.
3: Podczas różnych wydarzeń zawsze w sposób charakterystyczny koła gospodyń wiejskich chcą się ubrać, zaprezentować, więc myślę, że to jest taki fajny kierunek. To są środki, które można przeznaczyć na zakup jakiegoś sprzętu, można przeznaczyć na zakup strojów, na tego typu przedsięwzięcia. Nie są to pieniądze, które można przeznaczyć na przykład na wyjazd jakikolwiek, bo chcemy, żeby to jednak służyło rozwojowi kół gospodyń wiejskich.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grab.

0: Polski wicemarszałek województwa wielkopolskiego. W ubiegłym roku na konkurs wpłynęło ponad 700 wniosków, a 525 otrzymało dofinansowanie. W sumie zarząd województwa wielkopolskiego na trzecią edycję konkursu przeznaczył 3 miliony złotych. Termin składania wniosków mija dzisiaj. Są najlepsi w Polsce w sztafecie 4x100 metrów, ale że zdobędą medal w sztafecie 4x400 metrów, na to niewielu liczyło. Mowa o reprezentantach klubu sportowego Stal LA Ostrów, którzy w niedzielę na zakończenie 80. PZLA Mistrzostw Polski U20 w Zamościu sprawili jakże miłą niespodziankę.
1: Jeśli w niedzielę liczono po cichu na medal dla klubu sportowego Stal LA Ostrów, to te nadzieje wiązano z finałem trójskoku z udziałem Zofii Losy czy biegiem na 200 metrów z Nikodemem Zimniakiem. Losy, skacząc 12 metrów 23 centymetry, zajęła piąte miejsce. Zimniak awansował do finału z czwartym czasem. W decydującym biegu posypały się falstarty. Jednym z pechowców, który minimalnie przekroczył dopuszczalny czas reakcji, był Nikodem Zimniak. To, co nie udało się w biegu indywidualnym, powetował sobie niespodziewanie w sztafecie 4x400 metrów. Stal w składzie Sebastian Januszewski, Karol Pałatyński, Nikodem Zimniak i Tymoteusz Nowak pobiegła kapitalnie i finiszując czasem 3 minuty 19 sekund i 29 setnych wywalczyła niespodziewanie, a nawet sensacyjnie brązowy medal. Klub sportowy Stal LA Ostrów z dwoma złotymi i jednym brązowym krążkiem uplasował się na szóstym miejscu w klasyfikacji medalowej 80. PZLA Mistrzostw Polski U20 w Zamościu, a w klasyfikacji punktowej z dorobkiem 65 punktów zajął dziewiąte miejsce na 166 klubów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Informacje dla kierowców.
5: Poniedziałek, wakacje, całkiem przyjemne popołudnie. Jeżeli wracacie do domu po pracy albo ruszacie na poniedziałkowe zakupy, to warto wiedzieć, gdzie trzeba zjąć nogę z gazu. W Kaliszu uważajcie na Górnośląską. Przy przystankach w rejonie Serwinowskiej trwa wymiana kostki. Autobusy zatrzymują się bezpośrednio na jezdni. Nadal trwa też duża przebudowa ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała, a na ulicy Złotej obowiązuje ruch jednokierunkowy. Na Krajowej 12 między Kaliszem a Opatówkiem wciąż mamy zwężenia. Miejscami tworzą się korki, więc objazd przez Tłokinie czy Szałę może zaoszczędzić trochę czasu. Z kolei w Krotoszynie drogowcy pracują na ulicach Raszkowskiej i Wiśniowej, a jadąc od Ostrowa krajową 36 przygotujcie się na ruch wahadłowy i sygnalizację świetlną szerokiej drogi i niech ten poniedziałek Wam mija bez jakichś niepotrzebnych postojów.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
3: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
5: Systemy zwiększające bezpieczeństwo jazdy coraz mocniej wpływają na decyzje zakupowe kierowców. Z najnowszego badania wynika, że niemal co drugi Polak jest gotów zapłacić więcej za nowe rozwiązania. Dla 55% Polaków nowoczesne technologie są istotnym kryterium przy wyborze samochodu, wpływając na postrzeganie atrakcyjności poszczególnych modeli. Kierowcy najbardziej cenią sobie systemy bezpieczeństwa, takie jak ostrzeganie przed kolizją czy monitoring martwego pola, stawiając je wyżej od multimediów czy rozrywki. Około 44% badanych jest gotowych dopłacić za systemy poprawiające bezpieczeństwo, w tym radary i czujniki, natomiast 20% nie chce dopłacać do żadnych nowinek.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
5: Za 24 minuty 17.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
4: Łączy nas krew, która ratuje życie.
5: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
4: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
0: Reklama.
6: Podgłośnij.

0: Ważna informacja, woda w powiecie ostrowskim zdatna do picia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim poinformował o tym dziś po przeprowadzeniu kolejnych badań. A komunikat sanepidu dotyczy mieszkańców miejscowości Lewków, Gręblów, Stary Staw, Franklinów, Baby, Kołątajew, Bagatela, Konkolewo, Czekanów, Lewkowiec, Michałków i Karski.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: No z tych informacji na pewno ucieszą się wszyscy wielbiciele kawy. Jeżeli macie już na swoim koncie dzisiaj 4 filiżanki, to piątą też można śmiało wypić. A takie dobre wiadomości już za chwilę w wiadomościach o godzinie 17. Po 17 w studiu Radio Centrum pojawi się Mariusz Bazela. Ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas poniedziałkowy. Marzanna Forysiak, do usłyszenia. Pa, pa.
0: Reklama.
2: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
3: Telefon 196-23.
2: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
3: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
5: Latem na styku domu i ogrodu toczy się codzienność.
6: Rysiek, wylałam kawę na tarasie. Na pewno tego nie doczyszczę.
5: Kochanie, przecież mamy odporne na zabrudzenia płyty Musso.
7: Płyty Musso marki Vestone dzięki innowacyjnej powłoce Silco Elite są odporne na silne zabrudzenia typu kawa czy tłuszcz. Mussowo na tarasie.
5: I u Wesołka. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
8: GAK Grupa Lis zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa Lis. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.
9: Yes! It is not that funny.
10: That's not that funny.

0: 106.4 FM. Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Pogoda w kratkę. Dziś pozostajemy pod wpływem niżu Sari z centrum nad północną Polską. Z zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie. Dziś zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami. Jeszcze dziś możliwe miejscami przelotne opady deszczu. Dziś najcieplej na południu regionu. Wiatr słabiej umiarkowany, okresami porywisty. Zachodni, ciśnienie spada.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: 17.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Litr benzyny za 8 zł to coraz bardziej realne. W pogodzie z kolei burzy i silny wiatr. Powiemy gdzie. Będzie też o oszustce, która sporo zaoszczędziła, drukując kody kreskowe. Marcin Krzemiński. Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie odbija się na cenach na stacjach paliw. Już teraz trzeba sięgnąć głębiej do kieszeni, a będzie jeszcze drożej. Jak sugerują analitycy, podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia, a cena 98 może skoczyć aż do 8,20 zł. Błażej Kulesza.
4: Sytuację jak na razie wykorzystuje opozycja, strasząc cenami.
5: To są paragony grozy.
4: Mówi Przemysław Czarnek, kandydat na premiera.
5: Paragon, który otrzymałem przed chwileczką, 300 zł, przy benzynie 7,29.
4: To jeszcze nie czas na kolejną rządową interwencję, mówi Ryszard Petru z Centrum.
6: Gdyby to znowu było 130-140 na baryłkę dolarów, można by rozważyć taki program punktowo.
4: Ceny ropy po weekendzie przekroczyły na giełdzie $90 za baryłkę i na tym nie koniec, przekonuje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
7: Obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te $100 jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
4: A to oznacza, że benzyna po 8 zł to coraz bardziej realny scenariusz.
3: Burze nadal możliwe na północy kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na ogół do późnych godzin wieczornych na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu oraz w większości województwa warmińsko-mazurskiego. Z kolei w nocy i jutro do wczesnego popołudnia nad morzem w pasie od Ustki po wybrzeże może też bardzo mocno wiać. Do 80 km na godzinę. Premier Donald Tusk pogratulował Andy'emu Burnhamowi objęcia urzędu premiera Wielkiej Brytanii. Jak podkreślił, Polska i Wielka Brytania to bliscy przyjaciele i sojusznicy, zatem z niecierpliwością oczekuje współpracy z Burnhamem na rzecz bezpieczniejszej i silniejszej Europy. Burnham jest 7. szefem rządu Królestwa od czasu referendum brexitowego w 2016 roku. Aż 11 zarzutów oszustwa usłyszała kobieta z Kościana w Wielkopolsce, która oszukiwała na kasie samoobsługowej. Grozi jej nawet 8 lat więzienia. 50-latka dopuściła się serii oszustw w supermarketach, używając własnych kodów kreskowych, mówi Jarosław Lemański z policji w Kościanie.
8: Jak ustalili policjanci, kobieta wcześniej drukowała kody kreskowe należące do tanich produktów, a następnie podczas zakupów wybierała droższe produkty, naklejając na nie wcześniej przygotowane naklejki. Przy kasach samoobsługowych skanowała podmienione kody, dzięki temu płaciła kwotę odpowiadającą cenie znacznie tańszego produktu.
3: Kobieta w ten sposób robiła zakupy przez 3 miesiące i zaoszczędziła 800 zł. Teraz o jej losie zadecyduje sąd. Ważna informacja dla kawoszy. Picie do 5 filiżanek kawy dziennie jest bezpieczne dla większości dorosłych i może wiązać się z niższym ryzykiem niektórych chorób układu krążenia. Wynika z analizy przeprowadzonej przez American Heart Association. Wskazana jest natomiast ostrożność w przypadku napojów energetycznych, które mogą zawierać znacznie większe dawki kofeiny. Mogą one szkodzić sercu i generalnie lepiej ich po prostu unikać.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Przed programem zajrzałem sobie na plażę we Władysławowie. Byłem też w Świnoujściu i Sopocie. No i powiem wam, że nie zazdroszczę wszystkim tym, którzy spędzają dzisiaj akurat swój urlop i wakacyjny czas nad Bałtykiem. Złowrogie chmury w Świnoujściu. Co prawda sporo fal w Sopocie, Władysławowo. trochę mniejsze, ale generalnie bez kurtki ani róż. Takie oto mamy wakacje. Dzisiaj w kalendarzu, no cóż, podkreślmy to, 20 dzień lipca, poniedziałek. Mariusz Mazela, witajcie.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
0: Reklama.

4 pory roku, w samym środku lata, to oczywiście Wiktor Waligura, Dry School w Radiu Centrum. Jest 13 minut po godzinie 17. Oglądaliście wczorajszy finał? Czy spełnił wasze oczekiwania? Czy wygrała ta drużyna, na którą stawialiście przed rozpoczęciem mundialu? Z pewnością już znaleźliście odpowiedzi na te pytania. Ja jeszcze zadaję jedno. Czy ta piosenka zostanie z nami na dłużej, na przykład do następnego mundialu? Shakira.

0: reclama.
1: Garnituri, garnituri, turi de braci, ale turi.
2: Garnituri.
3: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-Garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-Garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
5: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
6: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.

0: Big Girls Don't Cry. Niegdyś było o chłopcach, teraz o dziewczynach. Fergie przypomniała się z tym nagraniem. Na zegarze już 17.30. Po raz kolejny Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zajrzymy na ostrowską radiologię, która od kilku lat przechodzi transformację. Będzie o pokonkursowej wystawie online oraz udanych mistrzostwach kaliskiej pływaczki.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wymieniono kadrę, a dzięki temu poprawiła się szybkość i merytoryka. Mowa o radiologii w Ostrowskim Szpitalu. Dyrektor lecznicy Tomasz Gostomczyk chwali się oddziałem, który w ostatnich latach przeszedł transformację.
3: Chcę powiedzieć, że radiologia, jak zostawałem dyrektorem, to byliśmy w dużym kryzysie, jeśli chodzi o radiologię. Okres oczekiwania na opisy był około 3 miesięcy, nawet 4. Dzisiaj jest to góra 3 tygodnie ambulatoryjne, bo jeśli chodzi o opisy szpitalne, mamy to w tym samym dniu. Nigdy tak nie było. Na przykład pacjent Soros, który jest zakwalifikowany do położenia na oddział, to ten opis jest szybciej od pacjenta na oddziale. Także raz, że tak nie było szybko, dzisiaj jest znakomicie, natomiast merytoryka tych opisów znacząco się poprawiła.
2: Powiedział dyrektor szpitala Tomasz Gostomczyk. W pierwszym półroczu 2026 roku wykonano 45 tysięcy opisów, w tym 10 tysięcy opisów tomografii komputerowej, 2,5 tysiąca rezonansu magnetycznego, 10 tysięcy USG i 20 tysięcy zdjęć RTG.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: W tym roku uczestnicy konkursu Ad Fontes Odkrywamy Tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego musieli przygotować prace tylko i wyłącznie multimedialne. Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni w czerwcu, a od kilku dni wystawa ich prac prezentowana jest online na stronie Archiwum Państwowego.
4: W tym roku po raz pierwszy wyjątkowo zaproponowaliśmy typową edycję związaną z pracami elektronicznymi ze względu na to, iż nasze archiwum przygotowuje się do termomodernizacji. No niestety nie mamy na tą chwilę warunków, żeby przechowywać różnego typu makiety czy prace jakieś takie zajmujące więcej miejsca. Dlatego postawiliśmy na prace elektroniczne, a uczniowie wykazali się inwencją także i w tej formie.
2: Powiedziała Radiu Centrum Anna Bestian-Zając, dyrektorka Archiwum Państwowego w Kaliszu. W tym roku uczestnicy konkursu mieli do wyboru 3 tematy. Jan Ptaszyn-Wróblewski, 90. rocznica urodzin wybitnego jazzmana, kultura ludowa powiatu kaliskiego, kolej i jej znaczenie dla Kalisza i powiatu kaliskiego. Wszystkie te prace można oglądać na stronie Archiwum Państwowego, a w sumie w konkursie udział wzięło 57 uczniów z 15 szkół podstawowych i średnich.

0: Julia Maik, zawodniczka KKS Kalisz, wywalczyła tytuł młodzieżowej mistrzyni Polski na dystansie 50 metrów z stylem dowolnym. Złoty medal zdobyła w czasie Mistrzostw Polski Młodzieżowców rozgrywanych od czwartku do niedzieli w Oświęcimiu.
1: Już w eliminacjach Julia Maik była najlepsza. W finale po złoto sięgnęła z czasem 25,5 sekundy, czwartym w historii tej konkurencji w Polsce. Oprócz tego Kaliszanka zajęła trzecie miejsce na 100 metrów motylkiem z czasem 59,76 sekundy oraz brąz na 100 metrów stylem dowolnych z czasem 56,33 sekundy. W klasyfikacji generalnej reprezentantka sekcji pływackiej KKS Kalisz z rekordowymi 837 punktami uplasowała się na drugim miejscu młodzieżowych mistrzostw Polski. Jak przypomina KKS Kalisz, Julia Maik to niezwykle utytułowana pływaczka, która w swoim sportowym dorobku posiada już status olimpijki z Paryża, brązowy medal mistrzostw Europy seniorów w Belgradzie, czwarte miejsce na mistrzostwach świata seniorów w Doha, a także kilkadziesiąt medali mistrzostw Polski oraz liczne rekordy kraju. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
5: Informacje dla kierowców.
6: Wjeżdżamy do Kalisza, tutaj typowy dla poniedziałkowego popołudnia ruch. Największe korki występują oczywiście w centrum i na głównych trasach wylotowych. Wspomnijmy również o spowolnieniach i kolejkach, które mogą się miejscami tworzyć na ulicach Górnośląskiej, Wojska Polskiego, Częstochowskiej oraz Aleja Wojska Polskiego. Pamiętajcie również o trasie drogi krajowej nr 12 Kalisz-Opatówek. Tam utrudnienia od stacji benzynowych w Opatówku przed skrzyżowaniem w kierunku Szałego z wyłączoną sygnalizacją świetlną do Zdun. Ograniczenia prędkości do 40 na całej długości od Opatówka do Zdun, podłużny Łuskok i brak oznakowania poziomego, miejscami duże nierówności i spadki także na urwanych poboczach, a więc uwaga na jazdę nocą. No i w tych momentach, kiedy przelotne opady deszczu, tam momentami może być również ślisko, więc na tym odcinku należy mocno uważać.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: A jeśli ktoś z Was planuje wyjazd na urlopowy wypoczynek własnym autem na południe Europy, to już powinien wiedzieć, żeby unikać najtańszej opcji, czyli trasy S1 z przejściem granicznym w Zwardoniu oraz słowackiej autostrady D3. Najpierw Słowacy przed tygodniem zamknęli odcinek, natomiast dziś polscy drogowcy zamknęli na 2 tygodnie odcinek właśnie S1, a to oznacza objazdy i korki i tym samym dłuższe i nieco droższe podróże.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
0: Reklama.

Czy będziemy się pamiętać, to nowe nagranie z Sarsy, kwadrans przed godziną 18. Warto pamiętać o tym, że już jutro ogólnopolskie ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 2026. No i również mieszkańcy południowej Wielkopolski mogą usłyszeć jutro dźwięki systemów ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Warto tego dnia słuchać Radia Centrum. Będziemy o tym informować również w naszych serwisach i programach. Być może będą zawarte oficjalne komunikaty z tych ćwiczeń. One będą trwały jutro od godziny 7 rano do godziny 19.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 4471. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Wtorek właściwie w porównaniu z poniedziałkiem bez większych zmian, zarówno nocą, jak i w ciągu dnia zachmurzenie duże, większe przejaśnienia, no i możliwość wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Najzimniejszy, najchłodniejszy moment nocy nad ranem około 12-13 stopni. Jutro maksymalnie na termometrach w naszej części regionu około 19, może 20. Do tego wiatr słaby i umiarkowany, porywisty. Północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 18. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Zawiadomienie do prokuratury w sprawie ordynatora ze Szpitala Południowego. NIK alarmuje w sprawie ochrony polskich dzieci w internecie. Wielka Brytania ma nowego premiera. Miriam Lipińska. Jest zawiadomienie prezesa NFZ do prokuratury w sprawie byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie. Emil Jędrzejewski publicznie informował o nieprawidłowościach na SOR-ze w tej placówce. Chodzi jednak nie o SOR, a o oddział chirurgii kierowany przez Jędrzejewskiego. Przeprowadzona tam kontrola wykazała, że na oddziale zawyżano wyceny zabiegów u ponad 130 pacjentów. NFZ zapłacił za to o ponad 1 000 000 złotych więcej niż powinien. Doktor Jędrzejewski miał mieć też gwarantowany procent od tej kwoty, mówi rzecznik funduszu Jakub Go.
4: Nieprawidłowości w zakresie rozliczania w oddziale chirurgii ogólnej jednego ze świadczeń, to jest dużych i endoskopowych zabiegów w chorobach zapalnych jelit.
3: Kontrola była przeprowadzona zanim wybuchła afera i dotyczyła 2024 roku. 32% dzieci i młodzieży miało bezpośredni kontakt z treściami erotycznymi w sieci. 60% dzieci poniżej 15 roku życia korzysta z mediów społecznościowych, a zaledwie 1% spędzanego w sieci czasu dzieci przeznaczają na treści edukacyjne. Z najnowszego raportu NIK wynika, że polskie dzieci nie są chronione w internecie przed pornografią, cyberprzemocą i uzależniającymi algorytmami, mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny.
5: Mimo wielu inicjowanych działań, nadal nie wdrożono rozwiązań, które wystarczająco skutecznie wspierałyby ochronę tej grupy. Kontrolerzy wskazują, że przygotowywane od lat projekty ustaw nadal nie weszły w życie, a dotychczasowa współpraca między instytucjami nie przyniosła wymiernych efektów.
3: Dopiero po zakończeniu kontroli rząd przyjął pakiet ustaw, m.in. przepisy blokujące pornografię oraz ustawę o zakazie smartfonów w szkołach podstawowych i przedszkolach. Sanepid już zna możliwość źródło fali zakażeń salmonellą w Toruniu i okolicach. Przypomnijmy, że objawy zakażenia miało blisko 70 osób. Dzieci z toruńskiego żłobka, przedszkolaki z sąsiednich gmin i podopieczni domu seniora. Wszystkie placówki korzystają z usług tej samej firmy cateringowej, mówi Łukasz Betański z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
6: U jednego z pracowników stwierdzono obecność bakterii. Pracownik został natychmiastowo odsunięty od pracy, a pracownicy inspekcji badają nową okoliczność oraz weryfikują związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy osobą chorą a możliwościami przeniesienia bakterii na przygotowywane posiłki.
3: W szpitalu jest jedna osoba dorosła i troje dzieci. Andy Burnham z Partii Pracy został 59. premierem Wielkiej Brytanii. Król Karol powierzył mu misję utworzenia nowego rządu po rezygnacji jego poprzednika z tego samego ugrupowania, Keira Starmera. Nowy brytyjski premier zapowiedział największe od dekad zmiany, ogłoszenie planu na kolejne 10 lat i pomoc Brytyjczykom zmagającym się z wysokimi kosztami życia. Andy Burnham jest już 7. premierem Wielkiej Brytanii od 2016 roku, kiedy Londyn podjął decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej. I na koniec wracamy do kraju. Rozpoczął się sezon remontowy w Tatrach. Od wczoraj naprawiane są stopnie na szlaku na Rysy. Trwa też wymiana łańcuchów pod Zawratem. Natomiast prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu całkowicie zamknięty zostanie szlak z Dolinki Pustej na Kozią Przełęcz.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Mundial się skończył, więc czas na kwalifikacje europejskich pucharów. Lech, jeśli upora się w drugiej rundzie z Orchus, w trzeciej zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji między Sabah Baku a Kup Spaloseura, o czym zdecydowało losowanie w siedzibie UEFA. Ponadto Górnik Zabrze, jeśli wygra z Fenerbahce, to w trzeciej rundzie trafi albo na Sturm Graz, albo na Heart of Midlothian. Natomiast piłkarze Jagiellonii w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy zmierzą się z Rangersami. A wracając do Mundialu, Hiszpania piłkarska piłkarskim mistrzem świata została po raz drugi w historii. W nowojorskim finale mundialu pokonała po dogrywce broniącą tytuł Argentynę 1-0, a finałowe starcie nie stało na najwyższym poziomie. Mundial i sam mecz finałowy podsumuje teraz Michał Waszkiewicz.
8: Podczas tego miesiąca w USA, Meksyku i Kanadzie kibice na pięknych i nowoczesnych stadionach obejrzeli sporo znakomitych meczów. Żadna z tych rzeczy nie miała jednak miejsca w finale. Stadion w Nowym Jorku może jest ogromny, ale nie ma zadaszenia, co uroku raczej mu nie dodaje. Do tego sam mecz był momentami nudny i słaby, co gorsza trwał wieki, bo przerwa, wiadomo, halftime show, swoją drogą nie najlepszy, przedłużyła się do niemal 30 minut. A że mieliśmy dogrywkę, to całość z dekoracją zwycięzców trwała prawie 4 godziny. Powodu do narzekań było sporo, ale oczywiście nie dla szefa FIFA Gianniego Infantino. Czuję się świetnie, fantastycznie. Jestem zachwycony i ogromnie usatysfakcjonowany niesamowitym sukcesem tego mundialu. Jestem niezmiernie szczęśliwy, ponieważ to, co zrobiliśmy, dało radość milionom ludzi w Ameryce i na całym świecie. Oddajmy jednak Hiszpanom, co ich, zagrali kapitalny turniej i zasłużyli na to mistrzostwo w pełni.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Belgijska Federacja Piłkarska nie przedłużyła kontraktu z selekcjonerem Rudim Garcią, mimo że Francuz osiągnął wszystkie wyznaczone przed nim cele. Czerwone Diabły pod jego kierunkiem dotarły do ćwierćfinału mundialu, w którym przegrały z późniejszym triumfatorem, czyli wspomnianą Hiszpanią 1-2. Była to jedyna bramka, jaką mistrzowie świata stracili w tym turnieju.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Czyli po mundialu podsumowania i trenerskie zmiany. Niektóre już nastąpiły w trakcie samej imprezy. 6 minut po godzinie 18. To my, Radio Centrum z Kalisza, jesteśmy radiem na wakacje, jesteśmy radiem dla Was.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
11: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
12: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Reklama.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
3: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. bmw-kalisz.pl.
4: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Pogoda nas nie rozpieszcza, więc dobrym wyjściem jest wyjście do kina. Kinocentrum dzisiaj o 19 zaprezentuje Odyseję Christophera Nolana na podstawie oczywiście dzieła Homera. Prawie 3 godziny fantastycznego kina, które z pewnością rozerwie każdego, no i da relaks i wytchnienie tym, którzy po prostu urlopują, a jakoś nie mogą się dostosować do panującej aury. Miejmy nadzieję, że w ciągu kilku dni będzie lepiej, a Odyseja gości na antenie, na ekranie Kina Centrum przy Łaziennej 6, tuż przy Parku Miejskim. Przypomnę, dzisiejszy seans o godzinie 19.
8: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Recepta energii również nam się przyda o tej porze na zegarze 18.30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o nowych przystankach w gminie Pleszew, sprawdzimy stan wody na ostrowskich Piaskach i podsumujemy trzeci sparing KKS-u Kalisz przed nowym sezonem.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mieszkańcy gminy Pleszew zyskają 16 nowych przystanków autobusowych, które poprawią komfort korzystania z transportu publicznego. Inwestycja o wartości 540 tysięcy złotych jest częścią unijnego projektu rozwoju zrównoważonej mobilności.
3: Nowe wiaty pojawią się w Zielonej Łące, Prokopowie, Rokutowie, Nowej Wsi, Bukwicach, Kotarbach, Bronowie, Ludwinie, Suchorzewie, Marszewie, Baranówku oraz w Kowalewie. Przystanki staną m.in. przy ulicy Taczanowskiego w Zielonej Łące, w centrum Rokutowa, przy sali wiejskiej w Nowej Wsi, obok szkoły w Marszewie oraz przy przejeździe kolejowym w Kowalewie. Każdy z nich zostanie wyposażony nie tylko w nową wiatę, ale też w stojak na rowery i kosz na śmieci, co ma poprawić wygodę pasażerów, zachęcać też do łączenia podróży rowerem z komunikacją publiczną. Zakup i montaż przystanków to jedno z zadań realizowanych w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w mieście i gminie Pleszew, którego wartość całkowita przekracza 8 milionów 490 tysięcy złotych. Większość kosztów pokryje dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości ponad 5 milionów 900 tysięcy złotych. Inwestycja ma poprawić dostępność transportu publicznego oraz komfort codziennych podróży mieszkańców miasta i gminy Pleszew. Koszt jednego przystanku przekracza 33 tysiące złotych. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Można już korzystać z kąpieliska na Piaskach Szczygliczce w Ostrowie Wielkopolskim. Badania przeprowadzone przez ostrowski sanepid potwierdziły, że woda spełnia wszystkie normy. Oznacza to, że można bezpiecznie korzystać ze zbiornika.
4: Kąpielisko zostało zamknięte po opublikowaniu wyników badań jakości wody przeprowadzonych 10 lipca. Wówczas wykryto 3,5 tysiąca jednostek tworzących kolonie na 100 ml bakterii Escherichia coli oraz 677 jednostek tworzących kolonie na 100 ml enterokoków. 6 dni później wartości te spadły odpowiednio do 176 jednostek tworzących kolonie oraz 99 jednostek tworzących kolonie. Jak wynika z informacji dostępnych w rządowym serwisie kąpieliskowym, jakość wody na Piaskach Szczygliczce z roku na rok

0: pogarsza. Ostatni raz została oceniona jako doskonała w 2022 roku. W kolejnych dwóch latach otrzymała ocenę dobrą, a w 2025 roku już tylko dostateczną. Sezon kąpielowy rozpoczął się 27 czerwca i potrwa do 30 sierpnia. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzej.
1: Trzeci sparing w okresie przygotowawczym już za piłkarzami Kalickiego Klubu Sportowego. Tym razem Beniaminek pierwszej ligi Unia Skierniewice pokonała u siebie przyjezdnych z południa Wielkopolski 4-0. W swoich dotychczasowych rozegranych sparingach Kaliszanie nie wygrali żadnego. Pierwszy z drugą drużyną Zagłębia Lubin zakończył się remisem 2-2. Drugi z Zagłębiem Sosnowiec zakończył się wynikiem 3-0. Dla drużyny z Sosnowca przed startem ligi Kaliszanom pozostał jeszcze jeden mecz z Lechem II Poznań, który odbędzie się 25 lipca. W sezonie 2026-2027 piłkarze KKS-u Kalisz wystąpią w trzeciej lidze.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
4: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.

0: Tak, tak, to jest ten głos i zarazem czwarte miejsce ostatniego notowania listy przebojów Top 30. Bonjour, pardon, merci. To Céline Dion.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
3: A w kinie Centrum przy Łaziennej 6.
4: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
5: Join us.
4: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie.
3: Kino Centrum. Nakręceni na filmy.
6: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
0: Reklama.

0: dentysta, artysta, czyli dr Alban.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
0: Dziś wieczorem jeszcze są możliwe przelotne opady deszczu, również noc najbliższa, no i jutro, wtorek nie będą od nich wolne. Będą się pojawiać gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Zachmurzenie będzie duże, ale również będą pojawiały się większe przejaśnienia. Nad ranem około 12-13 stopni, jutro maksymalnie 19, może do 20.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: Właśnie minęła 19. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Paliwa drożeją i będą drożeć, przewidują analitycy. Jutro w całym kraju zawyją syreny w ramach ćwiczeń. Nowe zasady programu Czyste Powietrze to od dziś. Miriam Lipińska. Cena benzyny 98 może wkrótce przekroczyć 8 zł za litr, przewidują eksperci. To przez wciąż niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i drożejącą ropę naftową. Po weekendzie baryłka kosztowała już ponad 90 dolarów na światowych rynkach, a na tym nie koniec, przewiduje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
4: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te 100 dolarów jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
3: Jak sugerują analitycy, podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia. Jutro w całej Polsce zawyją syreny, jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Będą to testy procedur i sprawności systemu w ramach planowych ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 2026. Akcja rozpocznie się o 7 rano, a zakończy o 19, mówi Luiza Jurgiel-Żyła z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
5: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe, modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu, lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Godziny emitowania sygnałów są nieznane, mogą też być powtarzane w ciągu dnia.
3: Służby apelują, żeby podczas ćwiczeń dźwięk syren przyjąć ze spokojem. Nie trzeba się ewakuować ani podejmować żadnych innych działań. Resort zdrowia chce wiedzieć, ile pieniędzy z NFZ-u placówki medyczne wydają na wynagrodzenia z podziałem na etaty i kontrakty. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został właśnie skierowany do konsultacji publicznych. Regulacja jest częścią pakietu zmian zapowiadanych przez Ministerstwo Zdrowia. Od dziś obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze. Zmiany mają przyspieszyć wymianę starych źródeł ogrzewania i zachęcić więcej osób do skorzystania z programu. Łatwiej będzie dostać dofinansowanie na termomodernizację domu, a część dotacji została zwiększona o 10%, mówi wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
6: Tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddaszy, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych. To w tych elementach mamy wzrost o 10% do kwot na tych usługach, więc są to stawki bardziej realne na rynku.
3: Beneficjenci dostaną też więcej czasu na rozliczenie inwestycji finansowanych z zaliczki. Termin wydłużono ze 120 do 180 dni. To może być ostatni dzwonek na zapisy na trzeci i ostatni tegoroczny turnus wakacji z wojskiem. Chodzi o miesięczne szkolenie, za które każdy uczestnik dostaje około 6000 zł brutto. Wakacje z wojskiem to forma spędzenia wakacji, ale to jednak szkolenie, mówi Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
7: Osoba musi przejść proces kwalifikacji, choćby medycznej i psychologicznej, do pełnienia służby wojskowej. Podejmuje służbę ze wszystkimi tego rygorami, czyli na przykład kwestie wyglądu zewnętrznego, regulaminów, wszystkich ograniczeń związanych choćby na przykład z byciem skoszerowanym. Nie można po prostu wyjść sobie na przykład z kosza na przerwę.
3: A czego można się nauczyć, mówi rzecznik Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Konrad Radzik.
8: Radzenie sobie w sytuacjach stresowych, taktyki, regulaminów, musztry, przetrwania w trudnych warunkach, przetrwania w terenie, obchodzenia się z bronią, przede wszystkim strzelania.
3: Szkolenie kończy się przysięgą wojskową.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Mistrzowie świata wrócili do kraju. Samolot z hiszpańską ekipą wylądował na lotnisku w Madrycie po godzinie 14.30, a w stolicy trwa wielka fiesta z udziałem według szacunków nawet 500 000 kibiców. Piłkarzy i członków sztabu podjął król Filip VI, który był obecny na finale w Nowym Jorku. Kulminacja fety planowana jest mniej więcej na godzinę 21, kiedy autobus z piłkarzami La Furia Roja ma dojechać na Plaza de Cibes. Hiszpania w finale mundialu pokonała Argentynę 1-0 i po raz drugi została piłkarskim mistrzem świata. A sam mundial, jaki był, największy, najdłuższy w historii, to na pewno. Ale czy najlepszy? Tu zdania są podzielone. Ale nie ma wątpliwości, że wygrała go zdecydowanie najlepsza drużyna całego turnieju, o czym opowie teraz Michał Waszkiewicz.
10: Złóżmy hołd Hiszpanom. 8 meczów, żadnej porażki, tylko jeden stracony gol. W sumie są już niepokonani od rekordowych 38 spotkań. W finale nie pozwolili oddać Argentyńczykom żadnego celnego strzału na bramkę. Wygrali po dogrywce 1-0 i są rzeczywiście najlepsi na świecie, mówi trener Luis de la Fuente. Byliśmy cały czas zdeterminowani i przekonani, że to jest nasz finał. Uważam, że ten mecz był z naszej strony niemal perfekcyjny. Gdyby nie świetna postawa bramkarza przeciwników, wygralibyśmy znacznie wyżej. Rodri został piłkarzem turnieju, Unai Simon najlepszym bramkarzem, a obrońca pałku Barsi najlepszym młodym zawodnikiem. Sam mundial pobił wszystkie dotychczasowe rekordy, no ale to oczywiste, że pod względem liczby kibiców czy strzelonych goli był najlepszy, skoro był tak rozdmuchany. Patrząc na średnie, to już najlepszy na pewno nie był.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Słynny angielski piłkarz i trener Kevin Keegan zmarł na raka w wieku 75 lat, poinformowała jego rodzina. Keegan był jednym z najlepszych napastników swojego pokolenia. Z Liverpoolem w 1977 roku wygrał Puchar Europy, czyli odpowiednik dzisiejszej Ligi Mistrzów. Był też dwukrotnym zdobywcą złotej piłki, którą otrzymał w 1978 i 79 roku.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: I ta smutna wiadomość ze świata sportu zamyka ten serwis. Serwis z kraju i ze świata kolejny za 54 minuty.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
0: Reklama.

Poniedziałek, 20 dzień lipca, Międzynarodowy Dzień Księżyca, a także Międzynarodowy Dzień Szachów. Czesław, Czesława i Hieronim dzisiaj obchodzą imieniny. Składamy najlepsze życzenia.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: From Down Here to była Lola Young, jest w 7:30.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od ćwiczeń służby ratunkowych. Będzie o białym kruku kupionym przez Kaliskie Muzeum, a na koniec o drugim medalu tenisistki stołowej z Ostrowa Wielkopolskiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mieszkańcy południowej Wielkopolski mogą usłyszeć dźwięk systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. To w ramach ogólnopolskiego ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 2026. Ważne informacje dla mieszkańców. To tylko ćwiczenia. W trakcie trwania ćwiczenia nastąpi rzeczywiste uruchomienie syren alarmowych emitujących sygnały akustyczne, informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przed planowanym terminem zostanie opublikowany ogólnopolski komunikat Alert RCB informujący o ćwiczeniu oraz o ogłoszeniu i odwołaniu alarmu. Alarm 2026 zaplanowano na ten wtorek 21 lipca w godzinach od 7 do 19. Możliwe jest przesunięcie ćwiczenia na środę 22 lipca, także na godzinę od 7 do 19.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To bez wątpienia biały kruk, a do tego nabyty w wyjątkowym momencie. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej wzbogaciło się o katalog pierwszej międzynarodowej wystawy drzeworytów zorganizowanej w 1933 roku przez Warszawski Instytut Propagandy Sztuki. Na niej swoje prace wystawiło około 100 artystów z całego świata. W tym gronie był także pochodzący z Kalisza Tadeusz Kulisiewicz.
3: W którym to katalogu znajduje się reprodukcja jednego z czterech drzeworytów, które na owej międzynarodowej wystawie Kulisiewicz prezentował. Jest tutaj też spis wszystkich artystów, którzy wystawiali na tej wystawie. Byli to artyści ze wszystkich stron świata. W katalogu jest też wymieniony protektor wystawy Ignacy Mościcki, czyli sam prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Ten katalog udało nam się wylicytować na aukcji antykwarycznej i właśnie trafił do zbiorów naszej biblioteki.
2: Powiedziała Radiu Centrum Sylwia Szydłowska, kuratorka prezentowanej właśnie w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej wystawy Kulisiewicz Akty. Katalog został pierwszy raz zaprezentowany w czasie kuratorskiego oprowadzania po wystawie Kulisiewicz Akty w miniony czwartek. Możliwość obejrzenia wystawy i posłuchania opowieści o życiu i twórczości Tadeusza Kulisiewicza także 6 sierpnia. Partnerem medialnym wystawy Kulisiewicz Akty jest Radio Centrum. Na złotym medalu w grze mieszanej się nie skończyło. Mowa o ostrowiance Aleksandrze Nawrockiej, która z rozgrywanych w Portugalii Mistrzostw Europy U15 w tenisie stołowym wróci z drugim medalem brązowym wywalczonym w grze deblowej.
4: Aleksandra Nawrocka to wychowanka Orła Wysocko-Wielkiej działającej przy tym klubie Ostrowskiej Akademii Tenisa Stołowego, aktualna reprezentantka KS Bronowianki Kraków. Ostrowianka do złotego medalu w mikście, który wywalczyła w piątek, dołożyła brązowy krążek w grze podwójnej z Łucją Kobosz. Polski duet już w sobotni wieczór był pewny medalu po tym, jak w ćwierćfinale ograł parę węgiersko-rumuńską. W niedzielnym półfinale polska para Łucja Kobosz i Aleksandra Nawrocka uległa parze Rosjanek występujących pod neutralną flagą 0-3, co oznaczało brązowy medal dla Polek. To naprawdę piękna chwila i ogromna duma. Cieszę się, że mogłem obserwować pierwsze lata sportowej drogi Oli i z ogromną radością śledzę jej kolejne sukcesy na arenie międzynarodowej, powiedział Radiu Centrum Karol Lubieniecki, wiceprezes Orła Wysocko-Wielkie, klubu, który wychował obecną tenisową podwójną medalistkę Mistrzostw Europy Kadetów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: To wszystko od Agnieszki Walczak. Dzisiaj, jutro pierwszym serwisem zaczynamy jak zwykle o 7:30.
5: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
1: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Patrz, to ściana, którą postawiłem 3 dni temu.
3: O kurczątko, ona stoi.
1: Bo kupiłem u Wesołka. Wysokiej jakości cement Cemex i trafiłem na promocję.
3: A mówią, że jak tanio, to słabo.
1: Bo nie znają Wesołka.
3: Jesteś wielki.
4: Teraz dostawa na budowę także z rozładunkiem.
1: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Nie ma co liczyć na jakąś radykalną poprawę pogody. Jutro bardzo podobnie jak dzisiaj, a więc zachmurzenie będzie duże, większe przejaśnienia, ale miejscami może przelotnie popadać. Nad ranem około 13 stopni Celsjusza. W ciągu dnia wartości dla Wielkopolski przewidywane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie to od 19 do 21, a więc nie najcieplej. Do tego wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 20.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Jest wyrok za śmiertelny wypadek na Wisłostradzie w Warszawie. Rusza wyczekiwany remont na śląskim odcinku autostrady A1, a potem szczepienia przed wakacyjnymi wyjazdami w tropiki i pytanie, co z wycieczkami last minute. Miriam Lipińska. Jest wyrok w sprawie tragicznego zeszłorocznego wypadku na Wisłostradzie w Warszawie. Zginęli w nim ojciec i syn wracający z meczu piłkarskiego. W motocykl, którym jechali, uderzył rozpędzony samochód osobowy. Po wypadku kierowca i pasażer auta uciekli z miejsca zdarzenia. Sprawca został skazany na 15 lat więzienia. Prokuratura już zapowiedziała odwołanie się od tego wyroku. Węgierska mistrzyni szachowa Judith Polgar odrzuciła propozycję objęcia urzędu prezydenta Węgier. Nie czuje się na siłach, by wziąć na siebie historyczną odpowiedzialność za zjednoczenie podzielonego narodu. Dlatego nie mogę przyjąć tego zaproszenia, napisała Polgar w komunikacie w mediach społecznościowych. Kandydaturę Polgar zaproponował wczoraj premier Węgier Peter Modrzior, a szefowa parlamentarnej frakcji jego partii TISA podkreśliła, że całe ugrupowanie jednogłośnie popiera tę kandydaturę. Drogowcy przygotowują się do remontu odcinka autostrady A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Prace mają usunąć deformacje nawierzchni nazywane przez kierowców falami Dunaju. Grzegorz Kozioł.
5: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała właśnie plac budowy wykonawcy odpowiedzialnemu za realizację pierwszego etapu remontu, informuje Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji.
6: Pierwsze zadanie obejmuje ponad 3-kilometrowy fragment jezdni w kierunku Gliwic od rejonu Siemoni do MOPA do Bieszowice Zachód. Roboty w terenie rozpoczną się po zatwierdzeniu tymczasowej organizacji ruchu.
5: Może to nastąpić do końca lipca. Dyrekcja podkreśla, że podczas prac zachowana będzie przejezdność trasy, czyli mimo utrudnień kierowcy będą mogli korzystać z autostrady. Przypomnę, że uszkodzenia na śląskim odcinku A1 powstały w wyniku pęcznienia jednego z materiałów użytych podczas budowy drogi. Po gruntowej przebudowie z trasy mają zniknąć uciążliwe pofałdowania oraz ograniczenia prędkości.
4: Wakacyjny wyjazd w tropiki należy poprzedzić szczepieniami ochronnymi. Tę zasadę powinni znać wszyscy wybierający się na takie wycieczki. Co jednak, gdy uda nam się znaleźć ofertę last minute i na zgodne z rekomendacjami szczepienia nie ma już czasu, lekarze nie mają wątpliwości. Należy się do nich zgłosić i zabezpieczyć na tyle, na ile się da. Nawet jedna dawka szczepienia może sprawić, że nasza odporność będzie wzrastać. Nie ma wątpliwości krajowa konsultantka medycyny morskiej i tropikalnej dr Anna Bogacka.
7: To, że nie w każdej sytuacji będzie to odporność optymalna i pełna, ale warto przyjąć w niektórych sytuacjach chociażby jedną z dwóch czy z trzech dawek szczepień.
4: Do tego lekarz poinformuje nas, jak chronić się przed malarią, co spakować do apteczki podróżnej, czy jakiego jedzenia i picia unikać podczas wyjazdu w egzotyczne kierunki. Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie spadły. Mimo to dystans cenowy dzielący stolicę od pozostałych miast nadal jest duży, mówi Paula Kukołowicz z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
8: Te spadki nie są bardzo znaczne. Mówimy o spadku rzędu bodajże 1,5%. Popyt na mieszkania nadal jest duży. Cena, którą obserwujemy w Warszawie jest jednak dosyć wysoka i nie znajduje ta cena wystarczającego popytu. Myślę, że doczekamy się takich czasów, że ceny mieszkań w Warszawie będą rosły dużo szybciej niż obecnie.
4: Obecnie metr kwadratowy w Warszawie kosztuje średnio 16 tysięcy złotych, a w pozostałych 6 największych miastach 12 tysięcy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po godzinie 20. Niebo nieco się rozpogodziło. Być może te przelotne opady deszczu nie nastąpią tak szybko. W związku z tym jest to chyba idealny moment na to, żeby ubrać bluzę i na przykład wyjść sobie na wieczorny spacer.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: Summertime w Radiocentrum.

0: Mrozu i Thompson na 106.4 FM, to jest Summertime w Radiu Centrum. Już niebawem pojawi się nowe nagranie Oceany zatytułowane Sunshine.
1: Reklama.
2: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
1: Reklama.

0: Oceana wraca nowym nagraniem zatytułowanym Sunshine. To właśnie ten utwór ma być uzupełnieniem tegorocznych wakacji i tegorocznego lata. Sprawdźmy, jak się udało.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Ładnie to nam gra. My Body Isn't Ready to Sombr, jego nowe nagranie. Niespełna 12 minut pozostało do godziny 21. W najbliższym serwisie z kraju i ze świata będziemy mówić m.in. o tym, co jutro, a jutro w ramach ogólnopolskiego ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 2026 zawyją syreny w całej Polsce. Szczegóły w serwisie już za kilkanaście minut.

0: Summer Jam w Summertime, Radio Centrum, za chwilę serwis.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
0: Wtorek będzie zachmurzony, będą przejaśnienia, ale przez praktycznie cały dzień możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach jutro maksymalnie do 20, może nawet 21 stopni w niektórych miejscach Wielkopolski. Natomiast wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale porywisty, więc momentami może być dla nas nieprzyjemny.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: Właśnie minęła 21.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ceny paliw konsekwentnie pną się w górę. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Jutro w całym kraju zawyją syreny. Andy Burnham na czele brytyjskiego rządu. Miriam Lipińska. Cena benzyny 98 może wzrosnąć do ponad 8 zł za litr. Tak jeszcze pod koniec ubiegłego tygodnia prognozowało wielu analityków. Poniedziałek nie przyniósł lepszych wieści, a przekroczenie granicy wspomnianych 8 zł zdaje się być tylko kwestią czasu. O coraz droższym tankowaniu z mieszkańcami stolicy rozmawiał reporter Błażej Kulesza.
4: Ja jeżdżę do pracy 60 km w jedną stronę codziennie, więc właśnie wracam z pracy, więc dla mnie cena była do tej pory około 300, a teraz prawie 400.
5: Czyli o 100 więcej. Oczywiście. Podróż do pracy i z pracy. I
4: tak, no jednak to się odczuwa w budżecie.
5: Do 8 zł dojdzie cena benzyny?
6: Ja widzę codziennie, że cały czas rośnie.
7: No nie, no każdy odczuwa. Trudno, żeby nie odczuwać.
5: Powinna być jakaś pomoc ze strony państwa, tak jak było jeszcze do niedawna?
8: Tak, powinno to pozostać wciąż. Tak myślę.
7: Kolejna zawierucha, którą robią dla swoich interesów. Oni zarabiają miliardy, a my za to płacimy.
3: Na giełdach paliw ropa kosztuje najwięcej od miesiąca, a relacja na linii USA-Iran wciąż jest napięta. W całym kraju zawyją jutro syreny, ale to tylko ćwiczenia służb. Rozpoczną się o 7, a zakończą o 19. Służby nie ujawniają, o jakiej dokładnie porze będą uruchamiane sygnały. Apelują jedynie, by nie wpadać w panikę. Zagranica zapowiedział największe od dekad zmiany, ogłoszenie planu na kolejnych 10 lat i pomoc Brytyjczykom zmagającym się z wysokimi kosztami życia. Andy Burnham, szef Partii Pracy, został nowym premierem Wielkiej Brytanii.
9: Jeszcze w tym roku przedstawię 10-letni plan, wytyczający drogę od miejsca, w którym obecnie się znajdujemy, do miejsca, w którym, jak sądzę, wszyscy chcielibyśmy, aby Wielka Brytania się znalazła. Niezależnie od tego, skąd pochodzimy i jaką partię popieramy.
3: Andy Burnham jest już 7. premierem Wielkiej Brytanii od 2016 roku, kiedy Londyn podjął decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej. Wracamy do kraju. Po południu przez blisko 2 godziny warszawskie metro M1 znów jeździło w pętli. Wszystko przez bagaż wrzucony na torowisko. Z ruchu w godzinach szczytu wyłączone były stacje Centrum Świętokrzyska i Ratusz Arsenał. Utrudnień już nie ma, ale to drugi podobny incydent, który zablokował dziś normalne kursowanie podziemnej kolejki. W Tatrach ruszyły remonty. Od wczoraj naprawiane są stopnie na szlaku na Rysy. Trwa też wymiana łańcuchów pod Zawratem. Tam turyści muszą liczyć się z chwilowym wstrzymywaniem ruchu na kilka do kilkunastu minut. Natomiast prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu całkowicie zamknięty zostanie szlak z Dolinki Pustej na Kozią Przełęcz, zapowiada Marta Mazik z TPN.
10: Sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach. Jeżeli my wymieniamy fragment łańcucha i pod nami idą turyści, no to zawsze istnieje jakieś ryzyko, tak, że ten łańcuch nagle spadnie, bo się komuś wymknie z rąk albo coś innego się stanie. Tego byśmy nie chcieli i w takich przypadkach na pewno szlak będziemy zamykać.
3: Remonty w Tatrach są uzależnione od pogody, dlatego bieżących informacji na temat prowadzonych prac, utrudnień i zamkniętych szlaków najlepiej szukać na stronie TPN-u.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Życie urlopowicza turysty nie jest usłane różami. A to remonty, a to drogie paliwo, a to nie ma pogody, a to się na miejscu okazuje, że w walizce nie ma ciepłego ubrania i tak dalej, i tak dalej. 4 minuty po 21:00.

0: Reklama.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Właśnie odjechał ostatni pociąg do Londynu. Electric Light Orchestra już 14 minut po 21.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: To Beata i grupa Baim. Od godzin porannych przypominamy Wam o tym, że jutro, wtorek i jutro pojawią się w całej Polsce alarmy między 7 a 19. To w ramach ogólnopolskiego ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 2026. Jutro oczywiście będziemy o tej akcji informować, ale już dzisiaj, jeśli chcielibyście pogłębić swoją wiedzę na ten temat, to polecamy Wam artykuł autorstwa Agnieszki Walczak Wtorek Alarmy.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.

Robert Lewandowski w nowym klubie Chicago Fire jeszcze oficjalnie nie kopnął piłki w żadnym meczu, ale ciągle media rozpisują się na temat jego pobytu właśnie w wiecznym mieście. Między innymi czytam, że Chicago Fire będzie wykorzystywać Roberta Lewandowskiego do różnych akcji marketingowych. Robert rzucający piłkę na meczu baseballa, to się podobno wydarzy. Robert siedzący w pierwszym rzędzie na meczu Chicago Bulls też się raczej wydarzy. Robert na spotkaniu z Polonią także. No i Sebastian Staszewski, autor nieautoryzowanej biografii o piłkarzu, zdradza, że Robert odwiedzający dom z Kevina samego w domu też się wydarzy. Robert sam w domu, tego jeszcze nie grali. Ale właściwie to nie. On nie będzie sam, bo będzie z nim Ania. U nas już za kilka minut kolejny serwis z kraju i ze świata.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Według synoptyków IMGW jutro fajerwerków w pogodzie raczej nie należy się spodziewać. Mało tego, będzie to dzień bardzo podobny do tego mijającego właśnie poniedziałku. Jutro możliwe przelotne opady deszczu zarówno nocą, jak i w ciągu dnia. Na termometrach jutro maksymalnie około 20, może 21 stopni. Do tego jeszcze wiatr słaby i umiarkowany, ale również porywisty. I on będzie wiał z kierunków północno-zachodnich.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 22.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rząd jutro o uzdrawianiu ochrony zdrowia. PiS chce niższego VAT-u na paliwa, ma projekt przepisów. I wielka fiesta w Madrycie. Piłkarscy mistrzowie świata wrócili do domu. Miriam Lipińska. Na jutrzejszym posiedzeniu rządu ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić projekty rozporządzeń i ustaw, które mają poprawić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o wynagradzanie i warunki zatrudniania lekarzy. Treść części z nich jest już znana, bo dokumenty pojawiają się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Jeden z najnowszych to projekt rozporządzenia dotyczący obowiązku przekazywania NFZ-owi przez szpitale godzinowych grafików lekarzy. Bo dzięki takiemu rozwiązaniu fundusz będzie mógł wyśledzić i ukrócić przypadki pobierania wynagrodzenia za pracę w różnych placówkach jednocześnie, czyli tak zwanego dublowania dyżurów. Jeśli zaś chodzi o projekty ustaw, w skrócie rzecz ujmując, jeden ma dotyczyć wprowadzenia limitu stawki godzinowej do 240 zł brutto, a drugi obowiązku pracowania na przynajmniej pół etatu w jednym szpitalu. A na tym nie koniec, przekonuje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
5: To jest tylko i wyłącznie element pracy nad olbrzymią reformą, bo reforma ochrony zdrowia to jest olbrzymia reforma.
4: A każdy z koalicjantów, jak zauważa polityk, ma na nią swoje pomysły.
3: Politycy PiSu domagają się obniżek podatku VAT na paliwa. Chcą, by Sejm zajął się ich projektem ustawy, która czasowo obniża ten podatek z 23 do 8% oraz obniżki akcyzy na paliwa. Według Zbigniewa Kuźmiuka, autora projektu, powinien znaleźć się on w porządku obrad jak najszybciej, by z obniżek skorzystali rolnicy.
6: Mamy szczyt prac polowych, trwają żniwa. W tej sytuacji brak reakcji na to, co się dzieje na stacjach paliw, nie ulega wątpliwości. Za chwilę będziemy widzieli we wskaźniku inflacji.
3: Rząd wyklucza w bliskiej perspektywie powrót do pakietu osłonowego z powodu trudnej sytuacji budżetowej. Obowiązujący wcześniej przez 3 miesiące pakiet CPN kosztował budżet państwa blisko 5 miliardów złotych. Od dziś obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze. Zmiany mają przyspieszyć wymianę kopciuchów. Łatwiej będzie dostać dofinansowanie na termomodernizację domu, a część dotacji została zwiększona o 10%, mówi wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
7: Tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddasz, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych. Tu w tych elementach mamy wzrost o 10% do kwot na tych usługach, więc są to stawki bardziej realne na rynku.
3: Beneficjenci dostaną też więcej czasu na rozliczenie inwestycji finansowanych z zaliczki. Termin wydłużono ze 120 do 180 dni. I na koniec sport. Piłkarscy mistrzowie świata wrócili do domu. Samolot z hiszpańskimi piłkarzami wylądował na lotnisku w Madrycie dzisiaj po południu. A potem w stolicy kraju zaczęła się wielka fiesta z udziałem nawet 500 000 kibiców. Piłkarzy i członków sztabu podjął król Filip VI, który był obecny na finale w Nowym Jorku.
8: To było wspaniałe, epickie zwycięstwo. Wiele przeszliście i wracacie nieco poobijani i zmęczeni. Musieliście znosić pewną krytykę, która teraz już ucichła. Ale czym to wszystko jest w porównaniu z radością z przywiezienia pucharu do domu?
3: Hiszpania w finale mundialu pokonała Argentynę 1-0 i po raz drugi została piłkarskim mistrzem świata.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Chciałoby się powiedzieć, Viva Espania, 4 minuty po 22:00, Summertime w Radiu Centrum. Robert Miles teraz zadba o wasze dobre samopoczucie.

0: tylko orga kreatywnych ludzi w Fundacji Głos Ewangelii. Każdy z nas jest tak inny i tak niezbędny do tego, co robimy. Ale z różnymi talentami przychodzą w pakiecie również różne słabości. Tak po prostu jest. Przez lata nauczyłem się czegoś ważnego. Właściwie wciąż się tego uczę. Różne mocne strony ludzi wokół nas są dla nas błogosławieństwem od Boga. Bez nich nie bylibyśmy w stanie robić tego, co robimy. A różne słabości ludzi wokół nas, cóż, one też są dla nas błogosławieństwem od Boga. Bez nich nie bylibyśmy w stanie kochać ludzi, akceptować ich z całą ich odmiennością. Miłość zawsze ma swoją cenę.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

podczas wczorajszego finału mundialu Hiszpania-Argentyna w Hiszpanii ziemia zadrżała. Jak podaje Wyższa Rada Badań Naukowych, emocje sięgnęły zenitu do tego stopnia, że sejsmografy rozmieszczone w różnych częściach kraju zarejestrowały trzy wyraźne szczyty aktywności sejsmicznej, które zbiegły się z kluczowymi momentami meczu. Pierwsze trzęsienie nastąpiło po golu Ferrana Torresa, kolejne po kontrowersyjnej sytuacji, kiedy to VAR ostatecznie nie uznał bramki, a największy wstrząs wywołał jednak końcowy gwizdek, który przypieczętował zwycięstwo Hiszpanii nad Argentyną 1-0. Mistrzowie świata są już w domu, król Hiszpanii pęka z dumy, no i wraz z nim miliony hiszpańskich kibiców.

Niekdyž to bola muzika mladej generácii, teraz povedzme, že to muzika dojrzałej generácii. Tanec v Słońcu, grupa Kombi. Jedno jest pewne, jutro w Słońcu nie popląsamy. Jakby nie patrzeć w te prognozy pogody, to one ciągle są pełne zawirowań. Jutro przelotne opady deszczu będą nam towarzyszyć przez cały dzień, no i w ciągu nocy również mogą się przydarzyć. O pogodzie będziemy mówić już za kilka chwil.

0: Prawie prosto z plaży The Beach Boys i Get Your Back.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
0: Mówi się o załamaniu pogody. Załamać to się można będąc nad morzem, bo jutro na termometrach to tam około 16-17 stopni z chmurami i deszczem. U nas zachmurzenie będzie duże, ale również pojawią się przejaśnienia. Niemniej jednak trzeba się liczyć, że i nocą, i w ciągu dnia mogą nas spotkać przelotne opady deszczu. Maksymalnie jutro na termometrach około 19, może maksymalnie do 21 w niektórych miejscach Wielkopolski. Do tego jeszcze wiatr, który momentami będzie porywisty, północno-zachodni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: Właśnie minęła 23.
2: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rząd jutro o uzdrawianiu ochrony zdrowia. PiS chce niższego VAT-u na paliwa, ma projekt przepisów. I wielka fiesta w Madrycie. Piłkarscy mistrzowie świata wrócili do domu. Miriam Lipińska. Na jutrzejszym posiedzeniu rządu ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić projekty rozporządzeń i ustaw, które mają poprawić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o wynagradzanie i warunki zatrudniania lekarzy. Treść części z nich jest już znana, bo dokumenty pojawiają się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Jeden z najnowszych to projekt rozporządzenia dotyczący obowiązku przekazywania NFZ-owi przez szpitale godzinowych grafików lekarzy. Bo dzięki takiemu rozwiązaniu fundusz będzie mógł wyśledzić i ukrócić przypadki pobierania wynagrodzenia za pracę w różnych placówkach jednocześnie, czyli tak zwanego dublowania dyżurów. Jeśli zaś chodzi o projekty ustaw, w skrócie rzecz ujmując, jeden ma dotyczyć wprowadzenia limitu stawki godzinowej do 240 zł brutto, a drugi obowiązku pracowania na przynajmniej pół etatu w jednym szpitalu. A na tym nie koniec, przekonuje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
5: To jest tylko i wyłącznie element pracy nad olbrzymią reformą, bo reforma ochrony zdrowia to jest olbrzymia reforma.
4: A każdy z koalicjantów, jak zauważa polityk, ma na nią swoje pomysły.
3: Politycy PiSu domagają się obniżek podatku VAT na paliwa. Chcą, by Sejm zajął się ich projektem ustawy, która czasowo obniża ten podatek z 23 do 8% oraz obniżki akcyzy na paliwa. Według Zbigniewa Kuźmiuka, autora projektu, powinien znaleźć się on w porządku obrad jak najszybciej, by z obniżek skorzystali rolnicy.
6: Mamy szczyt prac polowych. Trwają żniwa. W tej sytuacji brak reakcji na to, co się dzieje na stacjach paliw, nie ulega wątpliwości. Za chwilę będziemy widzieli we wskaźniku inflacji.
3: Rząd wyklucza w bliskiej perspektywie powrót do pakietu osłonowego z powodu trudnej sytuacji budżetowej. Obowiązujący wcześniej przez 3 miesiące pakiet CPN kosztował budżet państwa blisko 5 miliardów złotych. Od dziś obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze. Zmiany mają przyspieszyć wymianę kopciuchów. Łatwiej będzie dostać dofinansowanie na termomodernizację domu, a część dotacji została zwiększona o 10%, mówi wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
7: Tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddasz, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych. To w tych elementach mamy wzrost o 10% do kwot na tych usługach, więc są to stawki bardziej realne na rynku.
3: Beneficjenci dostaną też więcej czasu na rozliczenie inwestycji finansowanych z zaliczki. Termin wydłużono ze 120 do 180 dni. I na koniec sport. Piłkarscy mistrzowie świata wrócili do domu. Samolot z hiszpańskimi piłkarzami wylądował na lotnisku w Madrycie dzisiaj po południu, a potem w stolicy kraju zaczęła się wielka fiesta z udziałem nawet 500 000 kibiców. Piłkarzy i członków sztabu podjął król Filip VI, który był obecny na finale w Nowym Jorku.
8: To było wspaniałe, epickie zwycięstwo. Wiele przeszliście i wracacie nieco poobijani i zmęczeni. Musieliście znosić pewną krytykę, która teraz już ucichła. Ale czym to wszystko jest w porównaniu z radością z przywiezienia pucharu do domu?
3: Hiszpania w finale mundialu pokonała Argentynę 1-0 i po raz drugi została piłkarskim mistrzem świata.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: I tak oto kibice po tych wszystkich emocjach mogą wreszcie odespać tegoroczny mundial. Na zegarze 4 minuty po godzinie 23. Dzisiaj nocą nie ma żadnego meczu. To jest taka właśnie informacja. Mariusz Bazala, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia. Dobrej nocy.